Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Let's go. Come on. Eu vim com a sua.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Oh, shit.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: z radiowej biblioteki.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Barbara Kędys. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz, Listy z Syberii. Wyboru listów i ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Dzisiaj wysłuchamy listów z pierwszej połowy 1853 roku. To nowy rozdział w życiu Adolfa Januszkiewicza na Syberii. Przeniósł się do Niżnego Tagilska na Uralu za sprawą wstawiennictwa swojego brata Eustachego u Anatola Demidowa. Był to magnat rosyjski z rodziny twórców przemysłu górniczego. Posiadacz ogromnej fortuny, który miał wpływy na dworze rosyjskim. Wizja powrotu do domu stała się coraz bardziej realna. Jak to było? Posłuchajmy.

List z 1 stycznia 1853 roku, Omsk. Och, jakże szczęśliwy jestem, iż mogę nowy rok zacząć od udzielenia wam pożądanej wiadomości, że życzenia nasze spełniły się i że wkrótce opuszczę Syberię. Jadę do Tagilska z radością, ale szczerze mówiąc jak do lasu, bo tam nie znam nikogo i nie wiem, jaka ma być sfera mojego działania.

List z 2 lutego 1853 roku, Omsk. Za kilka dni puszczam się w drogę, ciesząc się wielce, iż właśnie onegdaj przyjechał ksiądz z Tomska, którego obecność dozwoliła mi dzisiaj dopełnić obowiązków chrześcijanina i u stóp ołtarza podziękować Bogu za jego opiekę w ciągu tyloletniego pobytu mego w Syberii, jak również za dzisiejszą zmianę w moim losie. Kończąc z górą 20-letnią moją sybirską korespondencję z wami, z głębi serca wynurzam wam moją wdzięczność za nieustanną troskliwość, jakiej byłem przedmiotem, i zanosząc do Boga modły o zdrowie wasze, polecam się nadal błogosławieństwu najdroższej mamy.

List z 24 lutego 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Najdroższa mamo i kochany bracie, po 12-dniowej podróży, którą odbyłem najpomyślniej, stanąłem wczoraj w Niżnie Tagilsku, gdzie miałem ukontentowanie zastać pana Kożuchowskiego, jedyną osobę znajomą mi w tym miejscu nowego pobytu. Po 25 latach niewidzenia znalazłem go bardzo niepodobnego do tego, jakiego widziałem w Petersburgu. Widocznie postarzał, a przy tym obarczony tysiącem interesów i kłopotów uskarża się na cierpienia piersiowe, które mu każą szukać pomocy lekarza. Mimo to jednak nie stracił nic z dawnej żywości i nie pozwala sobie najmniejszego odpoczynku. Przyjął mnie bardzo uprzejmie i obiecał za kilka dni dać mi zajęcie stosowne do mego usposobienia. Tymczasem zostawił mi czas poznać się z Niżnie Tagilskiem i jego mieszkańcami. Tak niedawno tu jeszcze jestem, że tyle tylko wam powiedzieć mogę, iż położenie miejsca niezmiernie piękne, a ludzie, których dotąd miałem zręczność widzieć, bardzo grzeczni i cywilizowani. Przykro mi tylko, że nie zastałem tu od was żadnego listu i że nie wiem, jak się macie. Piszę ten list na prędce, byle was tylko zaspokoić o moim przybyciu na miejsce i o zdrowiu, które pomimo nadzwyczajnie złej drogi w dość dobrym stanie. Czego i wam, życząc z głębi serca, całuję rączki, mamy i uściskam brata wraz z całą naszą rodziną. Kochający wasz Adolf Januszkiewicz.

List z 12 marca 1853 roku, Nizhny-Tagilsk. Moja najdroższa mamo, po przyjeździe moim do Nizhny-Tagilska pisałem natychmiast, uwiadamiając was o mojej podróży szczęśliwie odbytej i o przyjęciu, jakiego doznałem stanąwszy u mety. List ten musiał już dojść rąk waszych. Dzisiejszy jest drugim z rzędu. Zaczynam go od doniesienia, że wczoraj, jak i raz w miesiąc od dnia mego wyjazdu z Omska, miałem niewypowiedzianą radość odebrać wasze listy z 15 lutego i zaspokoić się o waszym zdrowiu. Szczęśliwy jestem, że po tak długiej przerwie otworzyła mi się znowu komunikacja z kochaną Dziachylną. Dałby Bóg, aby tak była stałą i regularną jak w Omsku. Zadość czyniąc waszemu żądaniu spieszę, jak tylko będę mógł najobszerniej napisać o sobie i o Tagilu, którego jestem dziś niespodziewanym mieszkańcem. Powiadam, jak tylko będę mógł, gdyż niestety. Na samym wstępie muszę was trochę zasmucić, donosząc, że po przybyciu moim do Tagiła, czy to wskutek niewygód podróży, czy też z przyczyny straszliwych mrozów, które tu panowały w końcu lutego i na początku tego miesiąca, dochodziły do 30 stopni w marcu, zachorowałem dość mocno i chociaż w tej chwili czuję się lepiej, jednakże dotąd zostaję pod opieką doktora. Na szczęście jest nim nasz ziomek, pan Sokołowski, który najmniej dwa razy co dzień mnie odwiedza i dokłada wszelkich starań, bym jak najprędzej powrócił do zdrowia. Zapewnia mnie on, iż wkrótce będę mógł wychodzić na świeże powietrze i przejechać na stałą kwaterę, która się wyporządza dla mnie z rozkazu pana Korzuchowskiego. Tymczasem mieszkam w domu przeznaczonym dla przyjęcia gości i podróżnych przybywających do Tagiła. Choroba moja była takiego rodzaju. Niesłychane palenie ciała, które mnie zmuszało do ciągłego drapania skóry, niespokojność, mdłości i bezsenność. W celu zwalczenia tych cierpień pan Sokołowski dawał mi przez 3 dni na silne poty, które sprawiły rodzaj wysypki. Cieszy się on z niej niezmiernie i w istocie, jakkolwiek czuje się osłabionym po takim wypoceniu się, palenie ciała znacznie się zmniejszyło, mdłości ustały i sen wraca. Dziś biorę jakieś proszki na zwolnienie, zachowuję umiarkowaną dietę i mam nadzieję, że za kilka dni wrócę do normalnego stanu, zwłaszcza, że i temperatura powietrza nie tak sroga zapowiada przyjaźniejszy wpływ na moje wątłe zdrowie. Znajdując się w takim położeniu od czasu prawie mego przybycia do Tagilu, na trzeci bowiem dzień już byłem bardzo kwaśny i cierpiący, nie zdziwię was zapewne, gdy nie odbierzecie ode mnie szczegółowego raportu o miejscu mojego nowego pobytu. Cóż bym wam o nim powiedział, kiedy oprócz

tu zajmować będę, mniej więcej tak, że umiem powiedzieć. Dotknięty chorobą na wstępie, nie mogę jeszcze zdeterminować się w wyborze mojego przyszłego zajęcia. Zważając wszakże na stan mego zdrowia i różne miejscowe okoliczności, a najbardziej lękając się tutejszego klimatu, który o ile wnosić mogę daleko jest zimniejszym od omskiego i który nie pozwala mi przyjąć obowiązku wymagającego narażania się na jego wpływy, muszę prosić pana Antoniego o posadę takiego rodzaju, która by zabezpieczała i moje zdrowie i spokojność, droższą mi nad wszystko. Sądząc z jego przyjęcia i rozmów, jakie z nim miałem, nie wątpię, że życzenia moje wezmą pomyślny skutek. Niech więc i mama będzie spokojną, gdyż spodziewam się, iż za dni najdalej 10 będę mógł z pewnością napisać o wszystkim. Dziś nawet mogę już ją zaspokoić pod względem mego przyszłego utrzymania się, albowiem mówił mi pan Korzuchowski, że hrabia Demidow naznaczył rocznej pensji 1400 rubli asygnacyjnych i kazał wydać 700 rubli na początkowe zaprowadzenie się w Tagile, które prosił przesłać do Omska na koszt mojej podróży, a których ja nie utrzymałem, wyjechawszy przed ich przybyciem. Będę miał przy tym skarbową kwaterę. Hrabia pisał z San Donato, prosząc, aby pan Korzuchowski mię przyjął pod swoją opiekę i zapewnił przyzwoite położenie. Czegoż mi więcej potrzeba? Idzie teraz tylko o to, abym był w stanie wywiązać się z długu wdzięczności i zasłużyć na dalsze względy dobroczyńcy, który tak szlachetnie zajął się moim losem i który na pewno przyczyni się z czasem do zbliżenia mię z wami. W tym zaufaniu miło mi będzie przenosić ostrą strefę północnego klimatu i tę wielką stratę, jaką ponoszę przez rozstanie się z kilką rodzinami w Omsku. Rodzinami, na których wspomnienie od łez wstrzymać się nie mogę i których przyjaźń i współczucie były taką osłodą mojego wygnania. Lecz dajmy spokój temu drażliwemu przedmiotowi, bo on by mnie daleko zaprowadził, a ja nader jeszcze jestem osłabiony, abym bezkarnie mówił o tym, co tak boleśnie dotyka moje serce. Wracając do rzeczy, gdy mama widzi, że moje materialne potrzeby będą dostatecznie zaopatrzone, zwłaszcza przy moich środkach podolskich, szczęśliwy jestem, że mogę na koniec ulżyć waszemu budżetowi i podziękowawszy po tysięczny raz za te wszystkie dowody pieczołowitości, jakiej doznawałem przez lat tyle, prosić, abyście odtąd nie powiększali swoich rozchodów posyłaniem mnie pieniężnej pomocy, bez której dzięki najwyższej opatrzności mogę się teraz obejść i nie być wam więcej ciężarem. Bądźcie więc zupełnie spokojni z tej strony. Ja nawet, pomimo wielkiego nadwyrężenia moich finansów z powodu ostatniej podróży, przybyłem tutaj z kilkuset rublami i mam tę przyjemność, że dotąd nie proszę ani na rachunek pensji, ani o te pieniądze, które są przeznaczone na moje uplacowanie się w Tagilu. Z 150 już rubli wydałem na różne drobiazgi potrzebne dla przyszłej mojej kwatery i gospodarstwa. Nająłem kucharkę, ale przyjdzie podobno trzymać i chłopaka, gdyż kwatera moja składa się z pokojów na piętrze i kuchni na dole. Trudno więc będzie jednej kobiecie wydołać ciągłym kursom z góry na dół i z dołu na górę. A tu sęk, skąd dostać owego pomocnika dla niej? Wolnych ludzi nie ma, bo skarb tyle potrzebuje rąk do pracy, że nikomu nie pozwala brać ich na własny użytek. I z kucharką miałem niesłychany kłopot. Ledwie mi ją wynaleźli. Zdaje się, że porządna kobieta i przy tym niezła praczka. Wszyscy ją tu chwalą. Kwatery mojej nie widziałem, ale jak mi mówią, ma być piękna. W domu murowanym i niedaleko od tak zwanego gospodzkiego dwora, gdzie mieszka pan Antoni z trzema swoimi sekretarzami. W tej chwili oporządzają ją wewnątrz, gdyż nikt nie mieszkał przez zimę. Spodziewam się, że będzie okazalsza jak ta, w której lat tyle mieszkałem u mojej poczciwej kuźmownej, która mnie z takim płaczem pożegnała. Rzadka to kobieta. Oby Bóg czuwał nad nią i jej liczną rodziną. Och, jakbym był szczęśliwy, gdybym tu znalazł podobne przywiązanie i usługę. Nadzieja w Bogu.
Może i tu z czasem zasłużę na życzliwe uczucia tych wszystkich,

z którymi będą w codziennych stosunkach. Tymczasem obcym będąc dla wszystkich niepodobna wymagać, by byli dla mnie tak, jak ci, którzy mnie stali z gruntu. Polecając się błogosławieństwu drogiej mamy, ściskam braterstwo, dziatwę i całą rodzinę. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopiski. Rad jestem, że rozbiór Gawęd Kątkowskiego wam się podobał. Pisałem sumiennie i jak mi czucie kazało. Niech mama będzie tak dobra napisać do pana Antoniego list z podziękowaniem za przyjęcie, jakiego doznał syn i z poleceniem go nadal jego przyjaźni. Grzeczność ta z jej strony będzie mu przyjemną. W tej chwili wielki obiad u niego, 88 osób z powodu dnia urodzin. Żałuję, że moje zdrowie nie pozwala mi spełnić toastu za jego zdrowie.

List z 31 marca 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Od 18 marca mieszkam już we własnej kwaterze z łaski szanownego pana Antoniego, jak najstaranniej opatrzonej i umeblowanej. Na dole sień, kuchnia, pokój dla kucharki i spiżarnia. Na górze przedpokój, wielka sala z 5 oknami oświecona i gabinet. Wszystko jak z igły zdjęte. Wymalowane, gustownym obiciem wyklejone. Pałac. Na teraz dość rad jestem z kucharki, jaką mi znaleźć się udało. Pełni ona obowiązek praczki i lokaja, a wszystko porządnie i szybko, pomimo trudzącej komunikacji między dołem i górą. Skoro tylko stuknę nogą w podłogę, natychmiast jawi się z samowarem, z obiadem lub lichtarzem w ręku. Nie mogę jeszcze sądzić o jej talencie gastronomicznym, bo ciągle żyją samymi rosołkami i klejkami. Kość pacierzowa u samego końca opryszczona. Ani siedzieć, ani chodzić. W Omsku smucą się po mnie, a ja po nich jeszcze bardziej, bo oni tam w obszernym gronie, a ja tu jeden. Wiktorostwo w każdym liście kłaniają się tobie i mamie. Zosieńka, moja kuma, już z kilkoma listami wystąpiła. Nie uwierzycie, jak mi tęskno po nich. Była to druga moja rodzina, którą znalazłem w drugiej części świata. Michał, czy nie rozgniewał się na recenzję, bo nic nie pisze.

List z 8 kwietnia 1853 roku, Nizhny Tagilsk. Pierwsze dni kwietnia mamy prześliczne. Na słońcu 30 stopni ciepła, ale to jeszcze nie koniec zimy, będzie jeszcze i śnieg, i mróz. Od kilku dni już wychodzę z mieszkania, a za jaki tydzień wyjdę z opieki doktora. Odbiera mi tylko spokojność smutny stan zdrowia zacnego pana Antoniego. Coraz z nim gorzej. Spazmy, których od 5 lat doświadcza, chociaż szukał rady u najpierwszych lekarzy Europy, napastują go okropnie. Jeśli czas wiosenny nie przyniesie ulgi, kto wie, jak to się może skończyć.

List z 20 kwietnia 1853 roku. Niżnie Tagilsk. Nie mogłem już oświadczyć waszych podziękowań panu Antoniemu za przyjęcie, jakiego doznałem od niego. Niestety, przyszły nazajutrz po jego pogrzebie. Dnia 15 kwietnia oddaliśmy mu ostatnią posługę z okazałością, na jaką tylko Niżnie Tagilsk mógł się zdobyć. Ciało nabalsamowane i naprzód w ołowianej, potem w drewnianej trumnie zamknięte, złożone zostało na cmentarzu dla cudzoziemców przeznaczonym. W grobie tymczasowym, bo zapewne rodzina otrzyma pozwolenie przeniesienia go do majątku dziedzicznego nieboszczyka Rybnicy na Podolu. Orszakowi pogrzebowemu przewodniczył ksiądz Łowcewicz, o 400 wiorst ze Złotousta sprowadzony. Za trumną szło kilkanaście tysięcy, tak miejscowego jak z okolic przybyłego ludu. Dzień ten na długo zostanie w pamięci mieszkańców tutejszych, opłakujących nieboszczyka i z wdzięcznością wychwalających jego uprzejmość, dobroć, sprawiedliwość i tę energiczną czynność, z jaką pracował już dla polepszenia ich bytu, jak dla ciągłego posuwania na wyższy stopień doskonałości tutejszych zakładów górniczych. Co zaś tego dnia działo się we mnie, nie potrzebuję wam mówić. Znacie moje serce i wiecie, ile świętej pamięci pan Antoni zobowiązał je pełną troskliwości o los mój przyjaźnią. Demidow interesuje się mną, jak to widać z listu otrzymanego już po śmierci pana Kożuchowskiego. Musiałem przyjąć pensję, bo mię słusznie ludzie zapewnili, że odmówienie jej byłoby nieprzyjemnym temu, który tak szlachetnie przemówił za mną. Tagilsk, chociaż w guberni permskiej, ale to jeszcze Syberia. Europa ma swoją granicę stąd o 40 wiorst na zachód. Naturalny ten przedział wskazują już same wody, spadające w dwie przeciwne strony. Nasz Tagil liczy się do rzek azjatyckich. Wszyscy mieszkańcy tutejsi nazywają siebie Sybirakami. Każdy z nich wyraża u nas w Syberii. Pan Demidow w dziele swoim La Russie Meridional mówi Me propertie Sibérienne. Co zaś największa, klimat nieustępujący w niczym sybirskiemu przekonywa, że stary Herodot miał słuszność naznaczyć góry ryfejskie za granicę między Europą a Półazją. Niech więc kochany Michaś, jeśli pragnie, żebym z nim był mieszkańcem tej samej części świata, modli się o to do Boga, a jego modły niewinne może wyproszą dla starego stryjaszka powrót na łono rodziny i zakończenie dni ostatnich pod łagodniejszą strefą.

List z 28 maja 1853 roku, Nizhny-Tagilsk. Mój drogi bracie, odebrałem wasze listy z daty 28 kwietnia, a które były odpowiedzią na mój z pierwszego poprzedniego miesiąca. Jeśli tak zawsze przyjdzie się czekać na wasze wieści z Dziahylny, to przyznam się wam, że niewiele zyskaliśmy na zbliżeniu się ku sobie o 1000 wiorst z górą, gdyż w Omsku dochodziły mię listy w miesiąc, chociaż dłuższą drogę przebywać musiały. Ale ja sądzę, że przyczyną teraźniejszej zwłoki są rozlewy rzek i deszcze sprawujące wielkie błota na publicznym gościńcu. W następnych zaś miesiącach, gdy ogromne rzeki rosyjskie wrócą do swoich koryt, a drogi podeschną, spodziewam się we 20 dni mieć od was wiadomość, co byłoby dla mnie niezrównanym ukontentowaniem i największą pociechą. Dziękuję wam za doniesienia zaspokajające mnie o zdrowiu waszym. Mam przyjemność zawiadomić was nawzajem, że i moje znacznie się polepszyło. Czuję jeszcze wprawdzie palenie ciała, lecz to nie jest już tak nieznośne jak wprzódy i widocznie się zmniejsza. Zdaje mi się, że pomogły mi nieco pigułki, w które wchodzi antimonium, a bardziej ruch, w jakim ciągle zostaję na świeżym powietrzu od miesiąca, albowiem czwarty już tydzień codziennie od 5 z rana do 7 wieczorem kręcę się po ogrodzie, pilnując robót mających na celu jego urządzenie i upięknienie, ale co się namarz w ciągu tego czasu, to trudno sobie wyobrazić. Tutejszy klimat, taki surowy, iż ani jednego dnia prawdziwie ciepłego nie było. A jeśli i zdarzało się czasem, że termometr 15 stopni pokazywał, to było tylko z łaski słonecznych promieni, a chodząc czułeś chłód, jak gdyby przed tobą stała otwarta lodownia. Bez palta, bez ciepłego płaszcza ani razu wyjść nie mogłem. Pomimo jednak tych nieprzyjemności ze strony atmosfery wychodziłem w naznaczone dla pracy godziny, nie zważając nawet na deszcze i wiatry, niezmiernie silne w Uralu, byleby tylko robić coś dla mojego protektora i mieć jakiekolwiek zajęcie na zabicie nudów pochodzących z mego dzisiejszego sieroctwa i nieustalonego położenia, w jakim dotąd zostaję. San Donato tak daleko od Tagiła, że nieprędko jeszcze mogę się spodziewać postanowienia względem mnie pana Demidowa, który zresztą nie znając osobiście człowieka, może się pomylić w wyborze właściwej dla mnie posady, a to mnie mocno niespokoi. Przypatrzywszy się tu wszystkiemu w ciągu tych 3 miesięcy, zgłębiwszy rzeczy, ludzi i różne okoliczności, coraz bardziej przekonywam się, że dałem dowód niepospolitej przenikliwości, gdy na 3 zaraz dzień po przybyciu do Tagiła poprosiłem świętej pamięci pana Antoniego o skromny obowiązek bibliotekarza i zmiarkowałem, że w moim położeniu ten jeden tylko zapewnić mi może spokojność i niezależność, jakimi cieszyłem się w Omsku, nie mówiąc już o tym, że byłby najstosowniejszym dla mojego wieku, gustu, a co najważniejsza zdrowia. To, co mi piszesz o wybierającej się w nasze strony uczonej ekspedycji i o możliwości zostania przy niej tłumaczem, niewielce się uśmiecha do mojej wyobraźni. Naprzód, że z tej ekspedycji, jak się zdaje, nic nie będzie, powtórę, gdzie z moim teraźniejszym zdrowiem włóczyć się z nią po górach i lasach i narażać się może na mrozy Berezowa czy Turchańska. Minęły te czasy, kiedy lubiłem i mogłem odbywać podróże. Dziś mi potrzeba cichego kąta i ciepła. Dość już mam Syberii. Jedna tylko podróż w wasze strony mogłaby mi przypaść do serca, ale gdy ta nie zależy od mojej woli, każda inna i zwłaszcza w taki klimat jak sybirski, nie bardzo mi na rękę. Kto ci podał tę myśl wędrówki po śniegach i lodach i tundrach północnej Azji, zapomniał, że ja jutro kończę 50. rok życia. Że mieszkając 20 z górą lat na Syberii, miałem z 10 gorączek, 2 razy zapalenie płuc i gardła, przez 3 zimy ciągły reumatyzm i tym podobne choroby. Wszystkie z przeziębienia, wszystkie z przyczyny klimatu. I że dziś stary i osłabiony na siłach, nie byłbym może nawet w stanie znieść trudów i niewygód, jakie są nierozłączne od tak wielkiej podróży.
ale co nad tym się dłużej rozwodzić, gdy jestem prawie pewien, że ona nie przyjdzie do skutku, a przynajmniej w tym czasie. Dziwny mój los. Ja, co tak lubię ciepło i którego widocznie potrzebuje moja organizacja, ciągle i od tylu lat jestem go pozbawiony. Nie dość, że muszę mieszkać w zimnym klimacie, ale nawet zawsze się tak układa, że mam i zimną kwaterę. Powiesz zapewne, że iż wybór jej ode mnie zależał. To prawda, ale i to prawda, że zbieg znowu różnych okoliczności, względów i przyczyn zmuszał mnie do pozostania na zimnej kwaterze. Tak na przykład w Omsku lat 10 przemieszkałem u Kuźmownej, w domu mającym okna na północ i w mrozy tak chłodnym, jak gdyby dla psów zbudowanym. Ale cóż było począć, kiedy niepodobno było dostać wygodniejszej pod każdym względem kwatery, a szczególnie gdzie byłbym zarazem miał taki stół, taką usługę i troskliwość w czasie moich słabości. Tu przybywszy byłem już pewien, że będę mieszkał jak sam zechcę. Gdzie tam? Pan Antoni posyłał do 15 przynajmniej domów. Wszystkie były zajęte lub coś im brakowało i na koniec dostałem bardzo wygodną z wielu względów kwaterę. Ale znowu z oknami na północ, która w zimie zapewne nie będzie ciepła. Ale cóż dopiero powiedzieć o samym moim posuwaniu się na północ, do którego prowadzony jestem jak gdyby ręką fatalizmu. Gdybym był marynarzem, mógłbym myśleć, iż przeznaczenie powołało mnie do odkrycia północnego bieguna. Wdzięczny ci jestem za udzielony mi wyjątek z listu naszego kochanego krewnego, który jak widać przyłożył się do zmiany miejsca mego pobytu, wstawiając się za mną do pana Demidowa. On się troszczy i niespokoi, nie wiedząc, czy ta zmiana mi się podoba. Pojmuję jego uczucia w tym względzie, przekonanym będąc aż nadto o jego przyjaźni. Dlatego proszę cię, abyś zapewnił go, że gdyby nawet było mi tu gorzej, a wiedząc, że on ma na oku tylko moje dobro, nie obwinię go o przyczynienie się do moich cierpień. Zresztą nie wątpię, że z czasem położenie się moje ustali i że tagilski klimat wydawać mi się będzie łagodniejszym niż dzisiaj. Rodzina świętej pamięci Antoniego otrzymała pozwolenie od rządu na przewiezienie zwłok do stolicy. Wkrótce przeprowadzimy je do przystani na rzece Czosowej, płynącej po zachodniej stronie Uralu. Pierwszy więc raz po 22 latach będę miał zręczność widzieć właściwą Europę i odetchnąć jej powietrzem. Szkoda tylko, że tak smutne okoliczności. Cóż ci jeszcze powiem, mój drogi bracie, na zakończenie listu, który piszę w krótkich chwilach wolnych od pracy, kiedy przybiegam na godzinkę dla obiadu i herbaty. A to chyba, że w tym czasie, dzięki okryciu się drzew liśćmi, Tagił przybrał niezmiernie uroczą postać. Góry, rzeka, staw, wszystko to ocienione zielonością i gdyby nie zimno dokuczliwe, można by było z największą przyjemnością cieszyć się widokiem tak miłej ustroni. Zajęty cały tydzień pracą w ogrodzie, w święta tylko wychodzę pomiędzy ludzi i zwiedzam tutejsze zakłady. Pisałem ci, zdaje się, że spuszczałem się do kopalni miedzi i widziałem cały proces jej topienia i oczyszczania. Ostatnią niedzielę poświęciłem żelazu, temu kruszcowi tak potrzebnemu człowiekowi, w który tak jest bogaty Tagił. Zwiedziłem nasz sławny wysokogórski rudnik, a także wszystkie kolejne przeobrażenia się rudy w sztaby, blachy, różne naczynia lub machiny. I skończyłem moją ciekawą wędrówkę na obejrzeniu góry węgli przygotowanych na ten rok dla podtrzymania wiecznego ognia w tym prawdziwym piekle, któremu brakuje tylko wulkana i jego cyklopów. Pozostaje mi więc jeszcze złoto i platyna, ale kopalnie już zwiedzą dopiero za nastaniem dni cieplejszych, zwłaszcza, że te są o kilka i kilkanaście nieraz wiersz od Tagiła. Nie uwierzysz, mój January, jak tu często bywają pożary. Od czasu mego przyjazdu już 11 raz z gór panujących nad Tagiłem znak trwogi rozlegał się po ulicach.
i w oka mgnieniu wszystko, co żyje, było na nogach. Trzeba oddać sprawiedliwość tutejszej komendzie i mieszkańcom, że prędko i śmiało walczą z ogniem. Przy mnie skończyło się zawsze, dzięki Bogu, na jednym domu, a często nawet i ten ocalić zdołano. Co się tyczy herbaty, którą mieć żądałeś, zrobiłem już kroki czyniące mi nadzieję, że będę mógł spełnić twoje żądanie. Pewien jegomość wypisuje ją sobie z Niżnia Nowogrodu. Był tak grzeczny, że mi obiecał ustąpić 25 funtów. Radbym był bardzo, żebym choć tym produktem mógł ci usłużyć. Moja droga mamo i ty, kochany bracie, czemuż los tak zrządził, że nie mogę się z wami i w gronie całej rodziny, którą tak kocham, spędzić dnia jutrzejszego. Jutro pół wieku, jak jestem na tym świecie. Ileż to myśli ciśnie się do głowy. I jak tęskno sercu, gdy nie ma z kim podzielić swoich uczuć. W Omsku przynajmniej miałem rodzinę Wiktora, którą uważałem jak swoją własną. Z nią bym ten dzień mile przepędził, lecz tu, nie będąc jeszcze z nikim w bliższych stosunkach, muszę sam w sobie strawić to wszystko, co myślę i czuję. Tymczasem w ostatnim dniu mojego 50. roku, składając dzięki Najwyższemu za wszystko dobro, jakie go doznał w przeciągu lat tylu i polecając się nadal jego łaskawej opiece, proszę mamy o błogosławieństwo na resztę, krótszą już drogę żywota, zapewniając ją o najgłębszej mojej cześci i niezmiennym przywiązaniu. Po milion razy uściskam drogie jej rączki. Ciebie zaś, mój bracie i droga bratowo, wraz z drogą dziatwą tulę do serca. Polecam się waszej przyjaźni i życzę wam wszelkiej pociechy. Wasz Adolf Januszkiewicz.

tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała i listy czytała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero, forever guarding my world.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę. Niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Witamy serdecznie ze studia Radia Dimash.
2: Witamy serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, 32 lata niezwykłego głosu, serca i drogi artystycznej człowieka, który połączył kultury wschodu i zachodu.
2: I po prostu naszego Dimasha.
1: Dimasha Kudajbergena.
2: Dokładnie.
1: Znajdujemy się w studiu Radia Dimash w Warszawie. Przy mikrofonie
2: Artur Bartkowski,
1: Teresa Konkol, za pulpitem Zbigniew Kurzyński, a już mamy gości i tam...
2: Którzy za chwilę również się pokażą.
1: Którzy się pokażą i gościmy już naszą Joasię Rozadyra oraz Lucynkę Klimek. Czekamy jeszcze na kolejnych gości.
2: Ja tylko chciałem rozwiać wątpliwości, nazywam się Artur, nie pan Grzegorz.
1: Właśnie.
2: To tak w ramach, że tak powiem, plotek, które krążą po internecie.
1: Od wczoraj.
2: To od wczoraj, dokładnie.
1: Tak.
2: Czy od przedwczoraj, no dokładnie.
1: Tak, od wczoraj krążą, nie, od przedwczoraj
2: od
1: krążą
2: przedwczoraj,
1: plotki,
2: tak.
1: Że Grzegorz to jest. Nie jest Grzegorz, ja wam tutaj zaręczam, że to nie Grzegorz. Mamy tu Artura. Wracamy do urodzin naszego artysty kochanego. Proszę zobaczyć, świętujemy przy przepięknym torcie. Tort jest koloru takiego, bym powiedziała...
2: No, miętowego.
1: Miętowego. Tort zrobiła nieoceniona nasza Jola Plust, której z całego serca, Jolu, dziękujemy Tobie za zrobienie tortu. Wygląda tak apetycznie.
2: Od razu dodamy, że to nie jest tort do jedzenia, to jest tort jako dzieło sztuki.
1: Dzieło sztuki.
2: Wykonanie właśnie niezawodnej Joli, natomiast no, wygląda przepięknie, co zresztą widać, dlatego postanowiliśmy go...
3: No ja myślałem, że to jest do
1: zjedzenia. Nie. Do zjedzenia
2: mamy, będzie później.
1: Będzie,
2: oczywiście.
1: Jest, chłodzi się.
2: Także spokojnie.
1: Przepraszam,
2: tak
1: to Zbyszek nam zakłóca tu transmisję.
2: Tak.
1: A jeszcze chcę...
2: Tradycji stanie się zadość, będzie tort tradycyjny. Będziemy go konsumować na waszych oczach i będziemy wszystkie
1: i będziemy wam
2: znosić,
1: opowiadać,
2: tak, jaki jest
1: jak...
2: dobry. Tak. Chyba, że chcecie spróbować, zapraszamy do studia.
1: Tak. Jeśli nie, to możecie wirtualnie się poczęstować. Będziemy o was pamiętać. Ja opowiem, jak smakuje tort. Słuchajcie, Jola zrobiła z okazji dzisiejszego święta takie medaliony pamiątkowe. One są w kolorze tortu. Nie wiem, gdzie tu pokazać. Pokazuje wam Artur. I pisze na nich Dimash. Jest serduszko, jest mnóstwo nutek, klucze wiolinowe. I takich 32 takie medaliony ozdobne zrobiła Jola. Więc osoby, które będą zwycięzcami konkursów,
2: tak,
1: ogłoszonych na grupie z okazji urodzin Dimasha, będziemy wręczali, również dostaną takie właśnie medale pamiątkowe. Mamy nieocenione krówki, że tak powiem, przepyszne krówki. Widzicie, tutaj jest talerz krówek. Też czekają dzisiaj na gości.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Wracamy,
2: oczywiście.
1: Tak, wracamy dzisiaj do naszej audycji urodzinowej. I kim jest nasz kazachski artysta? Ja myślę, że tak większość z was
2: mi się wydaje, że chyba nie musimy przedstawiać, bo wszyscy wiemy, ale kwoli porządku i formalności krótki rys tutaj teraz przedstawi. Tak,
1: że urodził się w Aktobe 32 lata temu. W rodzinie muzycznej. Mama śpiewa, tata śpiewa. Jest piosenkarzem, kompozytorem, multiinstrumentalistą. Jest niewątpliwie, no jakby można powiedzieć, objawieniem wokalnym ostatnich lat. I nie chodzi tu tylko o 7-oktawową skalę głosu, ale o niebywałą technikę, którą się posługuje wieloma technikami wokalnymi w obrębie jednego utworu muzycznego.
2: Tak, bo pamiętajmy, że sama rozpiętość głosu to jedno, a umiejętność posługiwania się nim to coś zupełnie innego.
1: Innego. I on
2: a Dimash do perfekcji opanował i techniki posługiwania się głosem, jak i, że tak powiem, do perfekcji opanował rozpiętość swojego głosu. Więc nie tylko objawieniem, bym powiedział, jest po prostu cudem, wokalnym naszych współczesnych czasów.
1: Tak, to jest prawda. I teraz jeszcze śpiewa oczywiście w kilkunastu językach. Ja wyliczę część pewnie Artur, bo śpiewa oczywiście w kazachskim, w angielskim, w rosyjskim, w mandaryńskim, w języku japońskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, jakie tu jeszcze, armeńskim śpiewał, w tureckim, w zależności od tego, gdzie koncertuje, w takim języku wykonuje utwory.
2: Powiem, że oczekuję, a znaczy chciałbym kiedyś usłyszeć, żeby Dimash zaśpiewał w języku polskim, naszym pięknym, kochanym, z tymi naszymi

0: Dimasza, co, Dimasza, tak, tak. Jeszcze u babci Dimasza mam chody, więc...
1: A ja u Dimasza, to chyba ja... bliżej jednak.
0: No dobra, nie będziemy, nie będziemy się kłócić, udzielimy korepetycji razem.
1: Razem, dobrze? Dokładnie.
0: Dobrze. I oczywiście jeszcze tylko powiem, że mamy sporo fanów takich nowicjuszy, ja bym powiedziała, w związku z tym może przypomnimy, że koncertuje właściwie na całym świecie. Koncertował w Stanach Zjednoczonych, koncertował w Meksyku, na Łotwie, w Egipcie,
1: w Turcji
0: był, w Kazachstanie, w Chinach, w Wielkiej Brytanii, w Malezji, dobrze mówię? Tak?
1: Tak, tu większość krajów naszych sąsiedzkich też.
0: Tak, na Białorusi, Ukrainie, nie wiem czy wszystko, w Rosji, nie wiem czy wszystkie wyliczyłam kraje, ale proszę mi wierzyć, że jest
1: w Niemczech bardzo dużo.
0: I w Czechach, bo zapomnieliśmy o Pradze. Dwa koncerty w Pradze były, tak, i w Czechach oczywiście. Też dwa koncerty. I w Niemczech też dwa koncerty. Także pozostaje mu już Polska, prawda?
1: Z europejskich krajów, w których jeszcze nie miał okazji koncertować.
0: To przede wszystkim mu pozostała...
1: Przede wszystkim pozostaje mu Polska.
0: Polska, tak.
1: Serdecznie zapraszamy go właśnie.
0: Tak,
1: mamy
0: tak.
1: nadzieję, że w końcu da nam tą chwilę szczęścia i radości zaśpiewa dla nas w naszym kraju.
0: Słuchajcie, ja wam powiem tak. Urodziny urodzinami, ale my naprawdę czekamy na Dimasza i przypominamy to jemu i jego rodzicom, czyli ojcu też, bo jest jego menadżerem, przy każdej okazji, że czekamy i to wcale nie jest takie tam jakieś kurtuazja. My absolutnie już jesteśmy jakby przygotowani mentalnie na to, żeby ten wielki koncert w Polsce się odbył. A ponieważ jesteśmy grupą niezwykłą, absolutnie tak nas odbierają w Kazachstanie, tak nas odbiera rodzina Dimasza, taką grupą absolutnie wyróżniającą się, mówią najlepszą. Nie wiem, czy ja mogę tego użyć, bo...
1: To czasami o sobie nie powiem,
0: nie wypada tak, nie nam wypada, tego mówić, tak. Ale powtarzamy to, co
1: ale
0: o
1: też,
0: mówią.
1: Ale też nie można być fałszywie skromnym.
0: Właśnie.
1: Z drugiej strony.
0: Ja nie chcę być fałszywie skromna, ja powiem, że mówią, że jesteśmy grupą najbardziej kreatywną. W związku z tym to, jak przyjmiemy Dimasza, też będzie wyjątkowe. Chcemy
1: Nasz fan klub na tutaj... porównaniu z innymi, to jest najbardziej kreatywne, jak powiedziałeś, bo mamy radio, wydaliśmy swoje własne rozmówki,
0: tak.
1: Opracowujemy, tak było na ostatniej audycji powiedziane, już śpiewnik, jest
0: śpiewnik
1: w połowie
0: będzie
1: drogi,
0: bardzo
1: więc
0: cenny.
1: Myślę, że po wakacjach się już ukaże śpiewnik.
0: Mamy drzewko, przypominam, tak. Że mamy drzewko, drzewko rośnie, grusza Dimasza rośnie, może ją też odwiedzi, jak
1: mamy
0: będzie.
1: Chór, który
0: mamy
1: śpiewa.
0: Mamy chór The Voices.
1: Tak, więc mamy czym się pochwalić.
0: Mamy czym się.
1: Na tle.
0: Mamy grę z Dimaszem
1: wydano, tak.
0: Przez Kazachstan. Słuchajcie, tych działań takich absolutnie wyjątkowych.
1: Się robi już tak dużo, że teraz ciężko je wymienić jeden trym w tym momencie.
0: Tak, tak. Ale my pamiętamy, co robimy i będziemy o tym głośno mówić. I jakby półka z zasługami się po prostu ugina. Tak ja bym
1: Dokładnie.
0: Powiedziała. Wracając
1: A to wszystko przez Dimasza i dla Dimasza.
0: Tak. I powiem jeszcze tak. Dzisiaj w dniu urodzin Dimasza polski fanklub oczywiście stanął na wysokości zadania i mniej więcej godzinę temu dostarczyliśmy do domu Dimasza przepiękny bukiet biało-czerwonych róż, piękne, długie róże.
1: Znaczy nie my osobiście dostarczyliśmy.
0: Nie, ale przepraszam, tak, tak. Z naszego polecenia, opłacone z naszego polecenia dostarczyliśmy.
1: Czekoladki,
0: tak. Słuchajcie, to jest taki ekskluzywny, bardzo ekskluzywny sklep. Jeśli na kimś wrażenie zrobiły róże, bo one są bardzo długie i bardzo piękne, to ja muszę wam powiedzieć, że czekoladki, które ofiarowaliśmy Dimaszowi, były dwa razy droższe od tego wielkiego, potężnego bukietu róż. Także dostał najbardziej ekskluzywny prezent, jaki był
1: możliwy. I musiał zrobić wrażenie, ponieważ babcia Dimasza
0: Mija Apa,
1: zrobiła osobny post tylko z prezentem od nas, polskiego fanklubu. Do zobaczenia na Instagramie, gdzie zachęcam zobaczyć. Zresztą na naszej grupie facebookowej już przez fanklub jest ripostowany ten post, więc można zobaczyć i podziwiać, co też właśnie Dimasz od naszego fanklubu dostał.
0: Tak. I teraz proszę posłuchać. Oprócz tego bukietu, który dzisiaj został i czekoladek ekskluzywnych, które zostały dzisiaj dostarczone, Dimasz otrzymał prezent od polskiego fanklubu. Prezent, który przygotował chór The Voices, musimy to powiedzieć, nie będziemy ukrywać, że główną

0: inicjatorką i właściwie można powiedzieć producentem tego upominku jest nasza nieoceniona.
1: Zgadnijcie, kto mógłby być pomysłodawcą i realizatorem. No, nasza chórowa lokomotywa, jak ja to kiedyś powiedziałem, niezastąpiona Agnes.
0: Czyli Agnieszka Chłap.
1: Dokładnie.
0: I w związku z tym, że wspomnieliśmy, jeśli ktoś z Was z dzisiaj słuchających transmisji jeszcze nie słyszał, my przygotowaliśmy się na tę okazję i proszę posłuchajcie i zobaczcie, przypominam, że idzie transmisja na fanpage'u klubowym, zobaczcie proszę, będzie też nasz klip, nasz prezent muzyczny, tylko Zbyszek, czy jest dźwięk, bo ja nie słyszę dźwięku w odsłuchu.
1: W międzyczasie już mamy pozdrowienie od oglądającej osoby z Węgier.

0: Patty Susan Caracosan.
1: Słuchajcie, ja oczywiście czytamy wasze komentarze tutaj. Ja chcę powiedzieć, że ten przepiękny klip, w jego jakby powstanie włączyli się też nie tylko Hurdy Voices, ale również inni fani, polscy fani. Wszyscy zostali wymienieni, można tam poczytać na YouTube, kto wziął udział w tych nagraniach. Także
2: wszystkie osoby są wymienione, widać je na filmiku. Także dziękujemy za zaangażowanie i udział w tym pięknym prezencie artystycznym dla naszego ukochanego artysty.
1: I teraz słuchajcie, muszę wam to powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja takich rzeczy raczej nie piszę na forum, ale gdzieś tam już taki po prostu, jak to się mówi, trochę się wygadałam, bo wrzuciłam link do tego wykonania, wysłałam do ojca Dimasza, do Kanata. On w tej chwili znajduje się z nim razem w Turcji, bo dzisiaj mają jakiś występ, wiecie zresztą, że mają po prostu, no Dimasz to nie jest jego koncert solowy, będzie po prostu wykonywał kilka piosenek i od razu w ciągu chyba 5 minut dostałam odpowiedź, że bardzo serdecznie dziękuję za piękne wykonanie, za ten wspaniały prezent i proszę podziękować wszystkim występującym osobom. Więc taką odpowiedź przysłał Kanat i słuchajcie,
2: czy nasz prezent dotarł bezpośrednio do rąk odbiorcy?
1: Do rąk odbiorcy, bo oni są obok. Nie ma możliwości, żeby Dimasz nie zobaczył naszego prezentu. Nawet jeśli on nie odpowiada, bo raczej chyba pewnie nie może. Tak, wiecie, my już wiemy, że Dimasz nie komentuje no i nie odpisuje, to za niego robią to jego rodzice. Także bardzo się cieszę i tutaj muszę wam powiedzieć, że no z ogromną radością jakby informuję, że o naszym wspólnym fanklubowym prezencie wie Dimasz i na pewno wysłuchał.
2: W międzyczasie powiem, że pozdrawia nas, bo nie wiem, czy to było słychać, jak się zaczynał teledysk. Mamy oglądającą nas osobę z Węgier, która nas serdecznie pozdrawia. My również pozdrawiamy. Mamy pozdrowienie od Mirki Pyrki, jak ona się nazywa, z Poznania. Między innymi pozdrawia nas Basia z Pragi. Także jest tutaj grono oglądających, cały czas się powiększa. Monika napisała fajnie, że podczas wczorajszego koncertu w Turcji publiczność śpiewała Taui Shinde, więc kto jeszcze nie umie, niech nadrabia. Zgadza się, uczmy się piosenek, bo jakby kiedyś Dimasz jednak do nas przyjechał, to śpiewajmy wszystkie piosenki, żeby było widać, że
1: tak,
2: je znamy.
1: Tak. Słuchajcie proszę, i teraz ja wrócę, bo chciałabym opowiedzieć, w końcu mówimy o urodzinach Dimasza i to jak wyglądało to jego dzieciństwo, my też dowiedzieliśmy się z wielu wywiadów, które udzieliła na przykład babcia Dimasza. Ja przy okazji powiem, że miałam razem z naszą Asią wielką, wielką przyjemność spotkać się z babcią Dimasza, która również o nim opowiedziała o różnych sprawach takich, powiedziałabym, jakim był dzieckiem, o takich, no powiem wam szczerze, że to ciekawe było spotkanie i ja myślę, że za jakiś czas ja poproszę Asię, żeby wspomniała o tym naszym, że tak powiem, o tej rozmowie z babcią Miją Apą. To jest dla
2: tak,
1: Dimasza
2: Asia,
1: najważniejsza.
2: Asia oczekuje. Tak,
1: tak, Asia oczekuje.
2: Niebawem.
1: Za chwilkę ja o tym powiem. Poproszę ją, żeby się tutaj no jakby wsparła mnie ze wspomnieniami, bo no nie wiem, czy wiecie, zakończyłyśmy no właśnie 3-tygodniową wycieczkę, byłyśmy i w Kazachstanie i w Kirgistanie, ale w Kazachstanie dla nas największą radością było między innymi spotkanie z babcią Dimasza, z siostrą Kanata, spotkanie z fanami, bardzo takimi znanymi, którzy
2: z nauczycielem
1: Dimasza i z nauczycielką Dimasza, Diną Niazową, z nauczycielem Dimasza, jego z nauczycielem śpiewu, czyli Aitimów Marat spotkałyśmy. My już starzy znajomi jesteśmy, bo to nie jest pierwsze nasze spotkanie. Oni nas znają, rozpoznają i zawsze mają czas, żeby się z nami zobaczyć. Więc to chcę powiedzieć, że takie szczęście mieliśmy, no i to było naprawdę dosłownie niedawno, bo to tydzień temu wróciłyśmy z tych wojaży wielkich. A teraz ja jeszcze tylko powiem wspomnę o takich kazachskich, tradycji kazachskiej związanej z narodzinami dziecka. Ja jeszcze wspomnę o tym, że mamy telefon Radia Dimash.
2: Tak, ja może podam numer 695 345 921. Zachęcamy wszystkich do dzwonienia do studia.
1: Do dzwonienia. Zobaczcie, proszę, ten telefon jest na takiej tablicy specjalnej. Teraz już jesteśmy w stanie. Jeśli będziemy tak troszkę wolniej odbierać, to znaczy, że to potrzeba czasu, żeby nie wszyscy naraz, jak to się mówi, tak? Będziemy starali się sukcesywnie odbierać telefony. I teraz wam powiem, bo dość sporo takich dyskusji też również przeszło przez grupę i to od wielu lat. Takie bym powiedziała, nawet wątpliwości pewne budzi kazachska tradycja związana z narodzinami dziecka i z taką sytuacją, w której to dziadkowie na wychowanie biorą najstarsze dziecko. To jest związane jakby takie bym powiedziała z kazachską kulturą. To nie może wzbudzać naszych, nie wiem, wątpliwości, czy my nie możemy tego w jakiś negatywny sposób oceniać, tak, komentować.
2: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest to element ich kultury. Ja sam na początku, jak się dowiedziałem, że Dimash był wychowywany przez babci, a nie przez rodziców, zastanawiałem się dlaczego, czemu, dopóki właśnie nie poznałem tego elementu kultury kazachskiej.
1: Tak. Że to
2: jest jasne.
1: Jakby dziadkowie...
2: O którym zaraz opowiemy.
1: Tak, że to jakby pierwotne dziecko jest wychowywane przez dziadków i to jest wyraz jakby szacunku i ciągłości rodu. Chodzi o to, że to jest związane z ich naprawdę wieloletnią tradycją. Nie należy
2: pierwotne
1: tego...
2: Pierwotne dziecko zawsze jest wychowywane przez dziadków.
1: Choć przyznam szczerze, że babcia, która opowiedziała o różnych takich metodach, ona była bardzo surowym takim wychowawcą Dimasha. Absolutnie musicie uwierzyć, że to ona sprawiła, że... Teraz obserwujemy tego młodego człowieka, który nie gwiazdoży, który ma szacunek, który zawsze, nawet jeśli coś jemu nie pasuje, to on zachowuje się zawsze z taki, jest takie rosyjskie słowo, zdzierżany, czyli on potrafi się powstrzymać i zachować taką kulturę.
2: Czy to, jaki dzisiaj jest Dimash, jakiego możemy obserwować i za co go zresztą kochamy, po części jest, że tak powiem, efektem, dziełem ręki babci.
1: I babci i dziadka, bo tak. Oboje bardzo w taki sposób naprawdę bardzo dużo wymagali od niego jako od dziecka. I no, oczywiście, że rodzice, zwróćcie uwagę proszę, że oni mieszkali w jednym domu. To nie jest tak, że ktoś zabrał Dimasha i nie pokazał, nie wiem, rodzicom, zabraniał się spotykać. Bywało tak, że jak Dimash płakał w nocy, to schodziła mama Swieta i mówiła, to ja go dzisiaj wezmę do siebie, żeby jakby babcia odpoczęła, żeby... No i babcia z reguły nie, babcia się nie zgadzała, babcia nie chciała, jakby się, no jakby nie żaliła się na to, że jakieś nieprzespane noce i babcia się zajmowała Dimashem. Natomiast rodzice mieli możliwość kontaktu, to od razu chcemy powiedzieć, żeby nie było takich jakby w dyskusji, które sugerują, że nie wiem, dziecku się stała krzywda, bo został odłączony od rodziców.
2: Albo że rodzice porzucili.
1: Nie porzucili. Nie.
2: To
1: nie.
2: Po prostu był taki model wychowania zgodnie z kulturą kazachską, więc kontakt...
1: Wielopokoleniowe, taka tradycja, że wychowują...
2: Jak wiemy, kultura kazachska jest bardzo właśnie przywiązana do tradycji i do wielu zwyczajów, które do dziś są kultywowane i z naszego punktu widzenia może się nam to wydawać trochę archaiczne albo czasami nawet dziwne, a u nich jest to cały czas żywe. I po prostu dla nich jest to element codziennego, zwykłego życia.
1: Teraz już nawet tak nie jest, nie jest taka sytuacja, że tak powszechna, ja bym powiedziała, dlatego, że już przestali być takim, no jakby zawodowo pracują ludzie i nawet w wieku, jak posiadają wnuki, to też jeszcze dziadkowie potrafią pracować zawodowo, w związku z tym nie zajmują się dziećmi, pomagają, ale już nie biorą na wychowanie. Natomiast są takie rodziny, w których jeszcze cały czas kultywuje się tą tradycję i ten zwyczaj jest...
2: W pełnym wymiarze tą tradycję.
1: Tak. I teraz tak, oczywiście o tym, że jest taka tradycja Besik Toj, to jest tradycja, można powiedzieć, święto kołyski. Dimasz też przeszedł przez taki rytuał, mianowicie spotykają się po narodzinach dziecka, spotyka się rodzina dalsza, bliższa, dość dużo osób przyjeżdża na tą uroczystość.
2: Można powiedzieć, że jest taki odpowiednik naszych chrzcin, tak?
1: Tak, to jest połączenie właśnie chrzcin i wtedy to dziecko jest uroczyście do takiej kołyski włożone i muszę wam powiedzieć, że kołyskę też widzieliśmy, dlatego że ta kołyska jeszcze ciągle istnieje. Ona jest bardzo prosta w swojej budowie i babcia przy tej kołysce...
2: Besik po kazachsku to
1: tak,
2: jest właśnie kołyska.
1: Kołyska.
2: Tak.
1: No i właśnie to jeszcze chcę powiedzieć, że przy tej uroczystości starsze kobiety, w ogóle starszyzna wyraża takie błogosławieństwo, przekazuje dla dziecka. Jest to wielkie spotkanie, tradycyjna biesiada przy jedzeniu, ale oczywiście dziecko otrzymuje bardzo dużo życzeń. Te życzenia, te błogosławieństwa są niezwykle ważne w kulturze kazachskiej, w kulturze muzułmańskiej. Zauważcie, że nawet dorosły Dimasz jest zawsze błogosławiony przez nauczycieli, przez jakiegoś starszego rodu. Daje się takie błogosławieństwa po to, żeby sprzyjała...
2: Kolejny element właśnie tej kultury, gdzie ten przepływ od starszych do młodszych jest bardzo ważny i ceniony.
1: Tak, i oczywiście, że się słucha, że się przyjmuje i się wierzy w to, że te błogosławieństwa mają wielką moc. Także to, na to zwracam uwagę, że do tej pory takie błogosławieństwa starsi ludzie udzielają. I muszę wam powiedzieć, że babcia Mija Apa też udzieliła nam, mnie i Asi, takiego błogosławieństwa. Naprawdę jest to nagrane nawet na filmie, żeby starczyło nam sił i babcia mówiła to po kazachsku, natomiast nam to zostało przetłumaczone. Babcia też pomodliła się za nas. To jest, taki zwyczaj jest w kulturze kazachskiej. Słuchajcie, no i chcę wam powiedzieć, że Dimasz został wychowany w sposób bardzo tradycyjny, z jakimś naprawdę niezwykłym szacunkiem dla dorobku swoich przodków. Dimasz szanuje swoją rodzinę. Dimasz szanuje dziadków, w sensie dziadek już nie żyje, natomiast babcia szanuje, kocha ją nad życie.
2: Szanuje przede wszystkim kulturę swoją.
1: Tak.
2: Co zresztą widać, bo niektóre jego przejawy twórczości są jakby nowoczesne, zachodnie, ale w nich cały czas łączy elementy wplata ze swojej właśnie kazachskiej kultury. Przez to on ją nie tylko docenia, ale promuje na całym świecie. Stąd właśnie stała się taka popularna ta jego twórczość, bo ona jest taka niby zachodnia, ale taka tradycjonalistyczna, przepełniona tym duchem Kazachstanu.
1: To ja zawsze właśnie w pierwszym zdaniu powiedziałam, że on połączył kulturę wschodu i zachodu. Dlaczego połączył? Dlatego, że my, mieszkając, jakby będąc osobami wychowanymi w kulturze zachodniej, my potrafimy podziwiać, rozumieć tę kulturę, potrafimy ją promować. No niejako...
2: Nawet potrafimy śpiewać po kazachsku.
1: Nawet potrafimy śpiewać i w ogóle dla nas...
2: To ja sam w Rydze udowodniałem przecież.
1: Tak, tak. Słuchajcie, on nie może, słuchajcie, to jest tak zwane lokowanie produktu.
2: Tak.
1: To jest lokowanie produktu i tak robi nasz Artur, ale doskonale mi się z nim prowadzi i tutaj nawet jeśli sobie jakieś złośliwości drobne będziemy mówić, to i tak się cieszymy ze swojej obecności.
2: Kto się czubi, ten się robi, to
1: tak.
2: Wszystko z miłości.
1: Tak. I teraz słuchajcie proszę, no mówiłam o tym dzieciństwie w Aktobe. Ja za chwilę poproszę Asię, ale coś wam jeszcze opowiem o Dimaszu. To jest historia. Myślę, że w dniu urodzin mogę trochę pozdradzać takie informacje, które usłyszałyśmy podczas naszych spotkań, że kiedy Dimasz wrócił z Chin, on wtedy po raz pierwszy poczuł się taką gwiazdą. Bo wiecie co, on, pamiętacie po SOS, on się obudził już w innej rzeczywistości po premierze tego odcinka i on już nie mógł wyjść bez ochrony, przejść się ulicami, bo on wyszedł po wodę i okazało się, że Zwykłą wodę chciał w sklepie kupić i okazało się, że nie mógł już przejść, że już tłumy
2: fanów...
1: Czynność
2: życia codziennego stała się niemożliwa.
1: Stała się niemożliwa, właśnie. Ale okazało się, że kiedy on wrócił z tych Chin i wrócił naprawdę jako wielki, wielki, znany w Chinach i nie tylko, w zasadzie w całym świecie artysta, to się okazało, że babcia wzięła sprawy w swoje ręce, postanowiła tak zrobić, żeby on nie jakby zszedł z
2: ścieżki, którą obrał.
1: Nie, zszedł, że jak powiem, z chmur na ziemię. Okay. I babcia, ponieważ oni mają jakby takie więzi wielopokoleniowe i bardzo dużą rodzinę i nie każdy z tej rodziny jest dobrze sytuowany. Są też osoby, które żyją skromnie, bym powiedziała, że nawet biednie. I to jest cały czas, mówię o rodzinie Dimasza, o jego ciotkach, kuzynach i o tych dalszej rodzinie. I babcia, kiedy on wrócił z Chin, babcia go wzięła, w taką podróż zabrała. Od domu do domu, od jednej rodziny do drugiej, od jednej do drugiej. Osoba, która nam opowiadała, to jest najbliższa osoba z naprawdę bardzo bliska rodzinie, mówiła, że ona go, tak krótko mówiąc, przeczołgała tymi podróżami po to, żeby mu pokazać, że jak żyją ludzie. Nie wszyscy mieli takie szczęście, żeby miał punkt odniesienia, nie wszyscy żyją tak, jak żył, tak jak jakby nie każdy ma szansę na taką karierę, jaką zrobił Dimasz w Chinach. Obok niego żyją ludzie, którzy borykają się naprawdę z dużymi problemami, nawet finansowymi, z jakimiś życiowymi. I on też jest zwyczaj, że on musi wesprzeć tą rodzinę, więc babcia go przewiozła po wszystkich krewnych. Ponoć to ja sobie nie wyobrażam, no ale i kosztowało go to sił fizycznych i też takiego zderzenia się, wylądowania, że tak powiem, z chmur na ziemię, żeby zobaczył, że oprócz takiego świata artystycznego są jeszcze ludzie, którzy no, jakby wymagają wsparcia. Jemu się powiodło i on tego wsparcia powinien udzielić. I ta osoba powiedziała, że widać po jakby takim, po tym, że to, co zrobiła babcia, było, no ja tu nazwę takiego słowa dużego użyję, okrutne trochę, że ona tak w ten sposób potraktowała, ale jakby stwierdziła, że należy pokazać mu jakby życie. On nie powinien się odrywać od swoich korzeni, on nie powinien poczuć się wielkim artystą, powinien zawsze pamiętać, że jego korzenie są...
2: Czy po prostu starała się przeciwstawić tak zwanemu procesowi wody sodowej
1: do głowy i bycia gwiazdą. Także tak. Dimasz po tym...
2: Piękna historia,
1: to
2: naprawdę.
1: Jest historia, to usłyszałyśmy, że właśnie babcia tak, przepraszam za wyrażenie, przeczołgała Dimasza po jego pobycie w Chinach i sprowadziła go na ziemię. Słuchajcie, zanim będzie zmiana dekoracji, poprosimy tutaj do mikrofonu.
2: Ja przede wszystkim przypomnę wszystkim nasz numer telefonu 695-345-921. Zachęcamy do telefonowania i dzielenia się tutaj z nami swoimi przeżyciami z Dimaszem. Ja natomiast tylko wspomnę, iż mamy tutaj pozdrowienia z innych części świata, bo mamy w języku i hiszpańskim, i angielskim. Jedne pozwolę sobie przytoczyć od Juena Coy, który pozdrowił mnie bezpośrednio. Hello Artur, pozdrowienie dla Ciebie i dla wszystkich DIR z Polski. Również pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
1: A jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj też pozdrowienia, no tu widzę w różnych językach.
2: Dużo
1: są
2: osób,
1: między
2: tak.
1: innymi
2: nie
1: nasza...
2: jesteśmy w stanie wszystkich wymienić. Nie,
1: oczywiście i między innymi jest tutaj też informacja, że do nas do studia jedzie nasza koleżanka, którą bardzo serdecznie...
2: Beata
1: chyba, tak, tak dobrze
2: Beata
1: mówię?
2: Piekarska, tak.
1: Beata Piekarska,
2: tak.
1: I oczywiście jest w drodze
2: oczekujemy,
1: do studia.
2: Oczywiście.
1: Oczekujemy, tort się chłodzi, także kto jeszcze nie zaplanował, może. I uwaga, nie ten tort, nie ten, który zrobiła nam, przepiękny tort, który Jola zrobiła nam, plus, tylko taki torcik, no...
2: Taki do jedzenia.
1: Do jedzenia, tak. Dobry torcik. Także...
2: Bo żeby tradycji stało się zadość, tak. Tort musi być.
1: Oczywiście. Słuchajcie, mała przerwa muzyczna. Dzisiaj będzie Zbyszek nam tu niespodzianki robi. Poprosimy o piosenkę bardzo fajną, urodzinową, rytmiczną. Zobaczymy, co nam wybierze. Ja coś czuję, że nam pasjonę wybierze. A jak ty myślisz?
2: No, sam jestem ciekaw.
3: Radio Dimasz. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris?

0: także z drugiej kamery, bo już przy naszym stole jest Asia oraz Lucynka. Asia, czyli Roza Dyra i Lucynka Klimek. I chcielibyśmy jeszcze wam powiedzieć, no powiem wam szczerze, że niewiele pamiętamy ze spotkania z babcią, ponieważ było to takie wielkie przeżycie, że teraz w tej próbie, kiedy słuchaliśmy piosenki, to z Asią próbowałyśmy sobie przypomnieć, co jeszcze było na temat, co jeszcze się podczas tego spotkania wydarzyło. Muszę wam powiedzieć w ogóle, że babcia dostała od nas piękny bukiet kwiatów. Babcia dostała piękne róże. I taka, powiem wam szczerze, że babcia, większość rozmowy była po kazachsku. Tą rozmowę tłumaczyła siostra Kanata, która siedziała obok i ona tłumaczyła nam na język rosyjski. Asia przypomniała sobie coś jeszcze, że babcia zna doskonale historię.
1: Znaczy była zainteresowana tym, że jakoś rozmowa zeszła na różne rzeczy takie trochę historyczne, trochę polityczne, no takie ogólnie co się dzieje na świecie. I rzeczywiście skomentowała, że my się interesujemy i my znamy swoją historię i że to fajnie. Ale też przypomniałam sobie jeszcze jedną kwestię, bo pytała się nas, czy mamy rodziny. No i my z Teresą obie stare panny, więc rodziny nie mamy.
0: Przepraszam, nie stare.
1: Ale panny, na pewno. I po jakimś czasie była też zeszła kwestia na ożenek Dimasza. Jak Dimasz sam twierdzi, to bez tego się nie da. No i tam była, no żeśmy wspominały, no, że trzeba tak właściwą osobę
0: bo
1: spotkać.
0: Bo my czekamy tak, na to.
1: A babcia Dimasza mówi tak, no tylko żeby tak nie czekał jak wy.
0: Także babcia ma też poczucie humoru. Ona jest bardzo poważną i taką surową osobą, ja bym powiedziała, ale ma niezwykłe poczucie humoru. Reaguje na poczucie humoru. Ona się w ogóle, ja zauważyłam, rzadko uśmiecha, babcia Dimasza. Dlaczego my o niej tyle mówimy? Dlatego, że to ona jego wychowała. I jakby my tak, jak na nią patrzymy i koło niej siedziałyśmy, to my tak po
2: prostu...
0: Gdyby
2: nie ona, być może nas by tu nie było dzisiaj.
0: Właśnie, ja mówię, że to ona jego taką kindersztubę jemu dała. Prawda? Takie wychowanie.
3: No i ona chyba odkryła ten jego talent i go zaprowadziła do tej szkoły.
0: Zgadza się, tak.
1: Ale też było widać, że mimo tego, że się jakoś tam bardzo nie uśmiechała, to też uśmiechała się. Tylko rzeczywiście na zdjęciach mam na jednym zdjęciu babcię uśmiechniętą. Ale no ewidentnie jej sprawiało ogromną przyjemność, że ktoś tutaj się interesuje, że dba o jego ulubionego wnuka i że...
0: To jest prawda, bo na przykład mówiłyśmy o tym, że mamy studia radiowe i ja wspomniałam tam o tych, jakie audycje się odbywają, że nie tylko o muzyce Dimasza, że mówimy o Kazachstanie, o historii, że tam bardzo sporo takich wiadomości i babcia słuchała, babcia absolutnie zainteresowana tym i... Ja myślę, że ona też wie sporo, tylko tak jakby no spotkała bezpośrednich, że tak powiem, świadków tych wydarzeń.
1: Rzeczywiście rozmowa się tak odbywała, że no myśmy mówili wszyscy po rosyjsku, natomiast babcia trochę się odzywała po rosyjsku, ale głównie mówiła po kazachsku i wtedy no czasem, no nie zawsze nam tłumaczono, co
0: tak,
1: mówiła.
0: Tłumaczono, tak.
1: Bo
0: tak.
1: Wszyscy jakby oprócz nas dwóch to kazachski tam... mniej lub bardziej znali. Tak.
0: No to jest bardzo, że tak powiem, ciekawe przeżycie i wam powiem, że...
1: A jeszcze sobie przypomniałam, że mówiły fanki z Aktobe, że jakoś tak się szczęśliwie składa, że bardzo często jeżeli fani przyjeżdżają do Aktobe, to tak się jakoś dziwnym trafem i zrządzeniem losu zdarza, że babcia akurat jest w Aktobe, chociaż ona tam rzadko bywa.
0: Przecież oni mieszkają, się przeprowadzili do Astany, mają dom w Astanie.
1: Dokładnie. Natomiast no, jak się trafią fani w Aktobe i babcia jest, to nie jest tak trudno ją namówić, żeby się spotkała. Że
0: no
1: dla
0: słuchajcie,
1: niej to
0: jak
1: jest
0: ona
1: ogromna
0: mogłaby się...
1: frajda... Również,
0: tak,
1: nie tylko dla nas.
0: Ale jakby mogła się z polskimi fanami nie spotkać? No ja myślę tutaj, ale jeszcze wam powiem, że babcia no, jakby zawsze się porusza, że tak powiem, przychodzi razem ze swoją jedną z córek, a ta córka jest siostrą Kanata i przy okazji właśnie pani, bo zapomniałam imienia, ona ma takie skomplikowane kazachskie imię, Gulnara, nie... Gulzada też nie. No jakieś imię takie kazachskie kojarzę sobie Gulmira?
1: No nie pamiętam, musiałam sprawdzić. No tam i Gulzada, i Gulmira, i były na tym tam, spotkaniu.
0: Tak. I ona właśnie też bardzo dużo ciepłych słów powiedziała. Słuchajcie, to powiedziała też o tym, że taki wyjątkowy fan klub. Słuchajcie, sprzedajemy wam w ogóle takie informacje. Ja nie wiem nawet, czy my o wszystkim powinnyśmy mówić, ale chcemy powiedzieć, że...
2: Znaczy spokojnie, to nie jest objęte żadną tajemnicą zawodową.
0: Poza tym, jak ja tu mówię do was, to ja tak sobie myślę, nawet jeśli na chwilę się włączy ktoś tam z Kazachstanu, to i tak nie będzie wiedział, o czym my mówimy, a my mówimy prawdę i tylko prawdę i bardzo się cieszymy z tego spotkania, że taką osobę spotkałyśmy, najważniejszą dla Dimasza osobę, że mogłyśmy sobie z nią posiedzieć. To było długie spotkanie, to był obiad, gdzie my opowiadałyśmy, babcia opowiadała i takie ciekawe historie i po prostu dla nas to było wyjątkowo, wyjątkowo ważne, myślę, wydarzenie. W Aktobe nie byłyśmy pierwszy raz, byłyśmy kolejny raz, bo już w Aktobe byłyśmy chyba, w sumie razem to był chyba trzeci nasz pobyt. Trzeci pobyt w Aktobe, ale z babcią spotkałyśmy się jakby po raz pierwszy. Także to chciałyśmy...
2: Ważne to jest to, że babcia też zaszczepiła w nim miłość do kultury kazachskiej, bo pamiętajmy, że nie wszyscy Kazasi mówią nawet w języku kazachskim.
0: A on mówi w przepięknym literackim kazachskim
2: nie
0: języku.
2: Nie dość, że mówi, to jeszcze właśnie kultywuje tą tradycję, kulturę. Więc to, że babcia w nim to zaszczepiła, to jest naprawdę bardzo piękna rzecz. Dzięki temu my też możemy teraz czerpać z tej kultury kazachskiej, którą on w swojej sztuce nam w jakiś tam sposób serwuje.
0: Tak. Słuchajcie, bardzo babcia czeka na jego ślub. Na jego, że tak powiem,
2: orzenek.
0: Nie! My mówiłyśmy, że my jak takie ciocie, że my oczywiście go otoczymy radością, że będziemy oczywiście się cieszyć. U nas nie ma z tym problemu. I babcia to usłyszała. Słuchajcie, babcia usłyszała, że my chcemy, żeby się ożenił.
2: Ale gdyby nie chciał, to ja z kolei go będę wspierał w wytrwaniu w stanie kawalerskim. Jest to naprawdę bardzo piękny stan. A teraz tylko napomnę, że dostaliśmy pozdrowienia aż z Brazylii. Od Wilmy bardzo dziękujemy, aż tam dociera nasze Radio Dimash.
0: Tak, bardzo się cieszymy i dziękujemy bardzo. I w ogóle pozdrawiamy bardzo serdecznie, przekazujemy pozdrowienia dla tych wszystkich, szczególnie jakoś zapowiedzieli się, że będą nas słuchać z Kazachstanu, bo wiedzą o audycji w dniu urodzin. Jeszcze dzisiaj i wczoraj kontaktowali się ze mną moi znajomi. Ja wprawdzie przekazuję im po polsku życzenia. Wiem, że będą wiedzieli. Obiecałam, że przekażę pozdrowienia. Dość sporo nas dzisiaj słucha z Kazachstanu osób. Po prostu chcą nas zobaczyć i usłyszeć. Także ogromne, że tak powiem, radio robi tutaj, karierę robimy jako radio.
2: A że można nas zobaczyć na żywo, bym powiedział nawet, że telewizję już tak naprawdę.
0: To jest
2: na żywo, bez żadnych cięć. Tak. Więc wszystkie wpadki, które się pojawią, pokazują, że jest to robione na żywo, że jest to robione szczerze. Tak. Bez żadnych tutaj.
0: Słuchajcie, 32 rzeczy. Lata Dimasza to jest taki wiek, ja bym powiedziała, teraz to już żaden chłopak, to jest już mężczyzna. Obiecał, że jak będzie miał 30 się ożeni, jeszcze tej obietnicy nie spełnił.
2: Babcia, pamiętamy, że ma czas do 42 lat.
0: Tak, ale ja tylko powiem, że babcia czeka na wnuki. Babcia chciałaby już bawić wnuki. Babcia o tym mówi, babcia przeżywa.
2: Ale do tego chyba małżeństwo nie jest potrzebne.
0: Ale co ty nam tu proponujesz? Jakieś wywrotowe wartości. My chcemy, żeby Dimasz, tradycyjna rodzina, żeby miał żonę, piękną, mądrą żonę i żeby się ożenił i żeby miał wreszcie dzieci. Będziemy hołubić, będziemy, nie wiem, pamiętać i w ogóle będziemy prezenty dzieciom wysyłać. Małe buciki wyślemy. Także ja mówię, że ty nie proponuj nam tu jakichś wywrotowych tych. My chcemy Dimasza, żeby Dimasz był już taki dorosły, odpowiedzialny i mógłby już pomyśleć o rodzinie.
2: Znaczy dorosły i odpowiedzialny już jest.
0: No dobrze, ale jeszcze dodatkowo odpowiedzialny. My chcemy, żeby Dimasz miał rodzinę. I będziemy, że tak powiem, go, nie wiem jak, zachęcać.
2: A zdajcie sobie sprawę, że to może się wtedy odbić
0: na nas?
2: Na jakiś czas na nas, przez to, że on zajmując się rodziną będzie musiał trochę ograniczyć działalność artystyczną.
1: No ja myślę dlatego, że on jest odpowiedzialny do tej rodziny, do tej pory nie ma, ale to trzeba chyba znaleźć sposób, żeby pogodzić.
0: Ale ja myślę tak, on ma babcię, on ma mamę, on ma tam wszystkich krewnych i siostry i tam jest dużo osób w tej rodzinie, w związku z tym naprawdę nie będzie przeszkodą i dzieckiem będą się zajmować i nawet od czasu do czasu żona może na koncert pojechać. Naprawdę, nie przejmujmy się.
1: No i tak jak Dimasz wcześniej mówił, żona przede wszystkim musi się z rodziną dogadać. Dimasz tak. jest tu takim kolejnym dopiero stopniem.
0: Słuchajcie, wyobrażacie sobie to? No ja nie wiem. Znaczy, ja myślę tak, ja myślę, że no, ja tak myślę, że jednak babcia tak bardzo kocha Dimasza, że z otwartymi ramionami i z wielką taką wyrozumiałością przyjmie młodą osobę, żonę Dimasza. Także nie obawiałabym się...
2: Bez względu na to, na kogo pani wybór w sercu Dimasza.
0: Tak. Ja myślę, że się z tym zgodzi i no chciałabym tylko, żeby była to dziewczyna, która te same wartości wyznaje. Te same wartości, czyli nie, nawet nie wiem, czy chciałabym, żeby była artystką. Bym tak chciała, żeby się zajmowała gospodarstwem.
1: Myślę, że to trzeba zostawić Dimaszowi, niech on się o to martwi.
2: Właśnie, przede wszystkim zostawmy to Dimaszowi, to jest jego decyzja, jego życie. My tak, to za niego nie decydujmy, niczego mu nie narzucamy.
0: O, mamy gości, słuchaj, zaraz
2: goście przychodzą.
0: Będą goście. Słuchajcie, ja
2: przypominam
0: już...
2: numer telefonu 695-345-921. Czekamy cały czas na wasze telefony.
0: Ale ja wam powiem, Lucynka wstała, żeby gości powitać. Chyba przy dużym domofonie chyba są w tej chwili. My tu mamy, domofon zadzwonił, czyli do nas ktoś idzie, nie wiem kto. W ogóle to muszę wam
2: tak
0: powiedzieć...
2: Jesteśmy tak renomowanym radiem, że musieliśmy się tak zabarykadować, że tu trzeba kilka bram pokonać.
0: Tu trzeba kilka bram, tak. Naprawdę tu
2: to
0: jest.
2: Robimy naprawdę sito, kogo wpuszczamy, kogo nie.
0: Tak, także jeśli my wam teraz otwieramy, to znaczy, że...
2: Przejaw dobrej woli dzisiaj.
0: Tak, mamy przejaw dobrej woli i dzisiaj wpuszczamy gości. Słuchajcie, ja jeszcze takie coś powiem... On ma 32 lata i jest już dojrzałym artystą. Czy artysta tej klasy może jeszcze o czymś więcej marzyć niż o tym, co osiągnął do tej pory? Co mógłby...
1: Ja myślę, że on jeszcze ma o czym marzyć. Marzy i ten... I ponieważ te marzenia się potem przekształcają w rzeczywistość, to... No to niech marzy, tak powiem.
0: Jak najwięcej.
1: Z dużym rozmachem.
0: Bo ja na przykład tak sobie myślę, że gdybym miała powiedzieć, o czym ja bym marzyła, to ja myślę, że oprócz tej muzycznej kariery, czyli kariery kompozytora, piosenkarza, producenta, ja nie wiem, dlaczego ciągle jeszcze marzę, żeby go zobaczyć jako w filmie. Co o tym myślicie?
1: Aktor. No nie, no to chyba każdy fan chciałby go zobaczyć w filmie.
0: W prawdziwym filmie. On ma dużą wrażliwość, on ma dużą taką...
2: Ma talent aktorski, bo to widać po niektórych jego teledyskach, w których rola wampira przecież... No, majstersztyk bym powiedział.
1: No to... ale chyba większym wyzwaniem była jednak rola The Story of One Sky.
0: Oj, tak, ja myślę.
1: To taki prawdziwy warsztat.
0: Tak, słuchajcie, mamy
1: warsztat
0: gości.
1: Aktorski tam tak. musiał zastosować.
2: Dlatego patrząc na jego teledyski mówię, widać, że ten warsztat aktorski, a to wynika z wrażliwości, bo nie da się pokazać wrażliwości, jak się jej samemu nie ma. Widać i rzeczywiście w jakiejś produkcji na światową skalę chętnie bym go zobaczył.
1: No tak, i ja powiem też. Szczerze, chciałam, żeby się jednak z tym pośpieszył, bo...
0: Mówisz, uroda przebija?
1: No, już takim chłopcem już nie będzie, bo już ten moment jakby przepadł, ale takim mężczyzną, tak, to jest ten moment, kiedy trzeba uwiecznić
2: nie do wieku,
1: jego możliwość.
2: Tak, jakby średniego wieku, no to nie korzysta jeszcze.
0: No ale jeszcze ja uważam, że jest jeszcze tak przystojny, że spokojnie jeszcze jakąś tam naprawdę rolę mógłby Amanta zagrać.
1: Nie, no spokojnie, pewnie będzie mógł tą rolę zagrać i do 60, ale fajny byłby Amant młody i stary.
0: Tak, a ja chcę powiedzieć, że Magda przybyła, pisze, ja bym chciała zobaczyć Dimasza w musicalu. No, to jest też fajne. Tak, ale tak czy owak, jest to aktorska.
2: Jakby... Nie dość, że moglibyśmy na łono naciszyć oko.
0: Tak,
2: to jeszcze dalej
0: ucho,
2: element.
0: Tak.
2: No, do naciszenia ucha.
0: Tak, a teraz ja tak, ponieważ mamy gości, za chwilę przedstawimy naszych gości,
2: ja myślę, że
0: to ja,
2: przerwa.
0: Muzyczna przerwa będzie, znowu Dimasz nam, Dimasz, Boże.
2: Czym teraz nas zaskoczy Zbyszek?
0: Dimasz coś wykona, a zaprezentuje to Zbyszek i zobaczymy, co nam dzisiaj da. Pamiętaj, że bardzo prosimy o skoczne, wesołe, urodzinowe, czyli pasjonę pomijamy, Ulises pomijamy. I coś wesołego prosimy.
2: Strasznie dużo wymagań masz dzisiaj, wiesz?
0: Ale wiesz co? Ja uważam, że tak trzeba.
2: Na Zbyszka presję, tak?
0: Tak, na Zbyszka presję.
2: Rozumiem, rozumiem. Będę wiedział na przyszłość. No.
0: Ty się... A Zbyszek mruczy i nie chce nam, że tak powiem, utworu wybrać.
2: Nie, bo chyba zepsyliśmy mu koncepcję, co? I on teraz zastanawia
1: się, to miało być pasjonet.
0: A on chciał nam... Ja się nie zgadzam. Dzisiaj dzień urodzin, bardzo proszę. Jeśli masz jakiś problem, można jeszcze raz Tau i Schindel. Nasze urodzinowe, bo powiedziałam, że to będzie leitmotiv.
2: Nie, no wierzę.
0: I teraz nie wiemy, czy jest. Nie, nie, jeszcze jesteśmy ciągle na wizji, a Zbyszek nam robi psikusy. No bez tego nie ma, no chochlik po prostu.
4: Z ciekawymi ludźmi.
0: O, już leci muzyka chyba.
4: Radio Dimash.
2: Słuchawka się nie słyszałem.

0: Witamy Was po przerwie. Wspomniałam o tym, że będzie zmiana dekoracji.
1: Jest. Ale zanim przywitamy naszych gości, ja przypomnę nasz numer 695 345 921. Zachęcamy do dzwonienia.
0: Tak, słuchajcie, mamy gości. I teraz mam nadzieję, że Zbyszek pokaże. Gościmy Beatkę Piekarską. Tak, i razem z mężem.
2: Jarosław.
0: I słuchajcie, Jarosław, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Dobrze. I ja tylko powiem tak, że Beatka dzisiaj napisała do mnie wiadomość, że taka nagła decyzja, nagła i niespodziewana decyzja, spontaniczna, że takie marzenie, żeby zobaczyć, jak tutaj sobie w studio dzisiaj świętujemy. Ja się ogromnie cieszę. Dla mnie to jest wielka radość, ale oczywiście jak na urodziny przystało, Beatka nie przyszła z pustymi rękami.
1: Nie, jak widzicie, przybyło trochę dekoracji na stole.
0: Zobaczcie, proszę, taka dekoracja. Nie wiem, czy ty do kamery pokażesz.
1: Tak, może do pokażesz. Tej właśnie tutaj.
0: O. Zobaczcie, proszę. Sama wydziergała. To jest jak kwiatek.
1: To jest serwetka. A część serwetek zwinięta do kubeczka tworzy jakby kwiatek. Proszę bardzo, tu jest jakby drugi przykład.
0: I my widziałyśmy w ogóle, bo robiłaś takie, pokazywałaś
1: w Budapeszcie. Osłonkę na
0: doniczkę.
1: Tak. Coś pięknego.
0: To jest piękne.
2: Może być super.
1: Tutaj głos rozsądku się odezwa w postaci Lucynki, dokładnie.
0: Dobrze. I będziemy, także ogromnie się cieszymy. I to jest niesamowite rękodzieło. Uwaga, trzeba to wykorzystać. Jak będzie Dimash miał koncert w Polsce, to my możemy zrobić takie upominki dziergane.
2: To jeszcze więcej jeszcze. Mogę wydziergać.
0: Tak, ja już tu plany robię. Słuchajcie, wy nawet nie wiecie, w co się wpakowaliście, przyjeżdżając do studia.
1: My wam już wyszukamy zajęcia.
0: Słuchajcie, a my o tym koncercie Dimasha, szczególnie dzisiaj, mówimy nieustannie. My po prostu zaklinamy rzeczywistość.
1: Rzucamy zaklęcia i...
2: Tak.
0: Kreujemy i zaklinamy rzeczywistość.
2: Tyle osób o tym marzy, to tak, się musi tak, zadziać.
0: Tak. Słuchajcie, powiedzcie, oprócz tego, że wiecie, że to jest uroczystość z okazji urodzin Dimasha, muszę zapytać, jak wam wrażenie po wejściu do studia? Bo to takie pewnie nie widać tego.
2: No jest pięknie.
0: Jarek pokazuje takie jest serce, pięknie. Że jest pięknie.
2: Tak, naprawdę, atmosfera super, taka rodzinna, domowa. Tak.
0: Zawsze.
1: Tak, no, tu jest na każdej audycji.
2: A my tak lubimy takie rodzinne klimaty, więc...
0: No to
2: tak.
0: Ja się
1: zapraszamy częściej.
2: Mój mąż się wzruszył, tak.
0: No ja się ogromnie cieszę, naprawdę. Tak. Bo ja chcę powiedzieć, że jak my nieraz mówimy studio i to jest internet radio, czyli radio internetowe, to nie każdy zdaje sobie sprawę, że my mamy prawdziwe studio, że tak, prawdziwe tak, audycje tak, na żywo, tak. Że my tak...
1: Z transmisją wideo.
0: I Zbyszek sobie pozwolił nazwać w ogóle, że to jest studio radiowo, telewizyjne,
2: no tak,
0: cokolwiek to
2: dzisiaj
0: znaczy.
2: Dzisiaj to ewidentnie telewizyjne. Tak.
0: Słuchajcie, powiedzcie, co o tym naszym, że tak powiem, artyście myślicie w kontekście jego 32 urodzin? Jakieś przemyślenia, życzenia dla niego? Co dla niego byłoby ważne na tym etapie życia?
2: Ważne, żeby się nie zmieniał. Nadal
3: super,
2: był taki spontaniczny.
3: Fajny, spontaniczny gość, który szanuje wszystkich.
2: O tak.
3: Łącznie z oprawą na scenie, jak i rodziców i
2: no
3: po prostu
2: wszystkich.
3: Swoich fanów.
2: O tak, tak. Do fanów tak. Się odnosi z ogromnym szacunkiem.
0: Z ogromnym szacunkiem. I ile on ma cierpliwości. Tak. Zobaczcie, jak my jego prześladujemy. Jak my go prześladujemy, nieraz tu łapiemy.
2: Wszyscy dotykają, tak. Wszyscy dotykają. Ja sama też biegam.
1: Ja sam osobiście kiedyś widziałem filmik w internecie, gdzie ktoś zestawił zachowanie Dimasha Sosnego do fanów. A innych artystów, którzy nawet pokazywali, że tak powiem, obrzydzenie i wzdrygnięcie, jak fan był on na metr odległości od niego. Więc tu jest zupełnie...
2: A ja muszę powiedzieć, że dzięki Dimaszowi ja się pozbyłam nieśmiałości w takich występach publicznych, bo jak popatrzyłam na niego, że on tak w życiu prywatnym jest taki dosyć nieśmiały, skromny, prawda? Tak. A na scenie to jest po prostu żywioł.
0: Wulkan. Oczywiście.
2: No i stwierdziłam, że no cóż, no ja w życiu codziennym też jestem taka troszkę nieśmiała, trochę introwertyczna, ale... Jakoś tak się przełamałam i nawet to, że tu do was przyjechałam, to było dla mnie takie wyzwanie.
0: Jej, a ja mam nadzieję, że to nie ostatni raz, dlatego my zawsze chętnie prosimy i zawsze jest, to nie jest tak, że my się jakby przygotowujemy do każdej audycji, ale goście...
1: Czyli wy oboje razem jesteście, jak my to mówimy, zdimaszowani, tak?
2: A już teraz to tak. Mój mąż od roku praktycznie, ponad roku, od koncertu w Pradze.
0: Tak.
2: Wtedy się odważył pierwszy raz ze mną pojechać. Wzruszenie było takie, że łzy się lały ciurkiem.
0: Ojej.
2: No i teraz to sam pyta, kiedy następny ale koncert.
1: Ale Ten koncert prawdę był piękny, bo też na nim nie miałem i naprawdę jeden z piękniejszych. Tak.
0: Ale trudno jest wybrać, Asia, jeśli my byłyśmy tam na 25 koncertach i trudno jest wybrać.
2: Ja dopiero na czterech, więc to tak.
1: Przede wszystkim każdy koncert jest inny.
2: Tak, tak, to najważniejsze.
1: I chociaż jest to ta sama trasa, to jednak są inne utwory, inny sposób wykonania.
2: Tak, właśnie interpretacja.
1: I przede wszystkim atmosfera też widowni.
2: A atmosfera jest... Ja w ogóle uwielbiam tę atmosferę tych wszystkich fanów Dimasza. Nie wiem, jesteśmy na dworcu, idą jakieś panie i krzyczą Hello Poland, fanko! Wszyscy nas znają.
3: Bo się rozróżniamy po prostu. Po tych kolorach. Każdy fanklub ma swoje barwy.
2: Tak.
0: A my mamy takie niepowtarzalne.
2: Właśnie takie nietypowe.
0: Nam zazdroszczą, muszę wam powiedzieć. No, o, jak zazdroszczą.
2: Moi drodzy, pół szafy, to ja już mam turkusy.
1: Ale potem to się tak dzieje naturalnie. Bo
2: widzę turkusowy kolor
1: coś
2: już.
1: Podświadomy. Ja ostatnio, że tak bym zorientowałem się, że kupiłem nowy ręcznik. W jakim kolorze?
0: Turkusowy.
2: No, mój syn może źle powiem, ostatnio coś tam wyjmuje z komody i stwierdził, ale ty masz zamiar na tą bieliznę, to też włożyć turkusowy. Bo ja wyciągam i mam tam turkusowy.
0: Tak.
2: Mówi, to już przesada.
0: Ale to jest fajne, bo to jest to właśnie, co tak trochę odróżnia nas od wszystkich innych, nie wiem, sąsiadów, znajomych.
2: Tak, to się zgadza.
0: O właśnie, Asia, włóż to, a propos turkusów.
2: Dobrze,
0: bo słuchajcie, my mamy tu jeszcze jedną niespodzianką, mianowicie świeżo przywieziony.
1: Wiecie, Teresa i Asia były w Kazachstanie i przywiozły z wyprawy kilka gadżetów.
0: Między innymi, bardzo proszę, nie wiem, do której kamery
1: ustawić. Teraz będzie wybieg modowy, uwaga.
0: Teraz będzie wybieg modowy.
2: Pokaz mody.
0: Jest to szapan, proszę zobaczyć, turkus. On jest tak nie do końca w turkusie, natomiast my mamy z panią, jakby, która produkuje te szapany, mamy taką jakby umowę ustną, że pokażemy jej wyrób. I chcemy, żeby zamawiać i ona duże zamówienie zrobi dla nas, jeśli my wybierzemy, w sensie, podstawą będzie ten sam kolor, a resztę wybieramy sami. Czy chcemy krótsze, dłuższe, z paskiem, czy zapinane na guziki, rozmiary podamy. I to jest kolejny gadżet, który chcemy zaproponować.
1: Niech zgadnę. Elementu prezentacji męskiej odzieży nie przywieźliście.
0: No ja tobie powiem, że z tym jest pewien problem, ale ja myślę, że można...
2: Męska może być...
0: Tak, słuchajcie, to jest wszystko w związku z urodzinami. My tutaj nie prowadzimy żadne lokowanie produktu, my z tego nic nie mamy.
1: Słuchajcie, zaraz Asia wróci w kolejnej odsłonie.
4: Ale chciałam zwrócić uwagę, że te aplikacje tu są szare.
0: A my prosiłyśmy o białe, dlatego żeby było biało-turkusowe, dlatego że pani zabrakło po prostu już, a tak zrobiła taki próbny jeden wyrób, żeby pokazać. Słuchajcie, do tego, żeby w ogóle się tam pojechać, to my jechałyśmy, nie wiem ile, chyba 60 km za Almaty samochodem do tego warsztatu, żeby móc te sprawy. Słuchajcie, taki w ogóle temat niezwiązany z urodzinami. Ale słuchajcie, to wszystko.
1: Ale oczywiście, że jest związane z Dimasz. Bo skąd jest Dimasz?
0: No z Kazachstanu.
1: A co my teraz robimy? No, promujemy modę kazachską.
0: Oczywiście.
1: No to ja nie rozumiem, jak ty nie widzisz tego.
0: Ale chodzi o to, że my więcej powinniśmy o jego urodzinach mówić i o tym jakby jego karierze, jego życzenia, jakie mu składamy. Ale pięknie Jarek powiedział, że to, żeby się nie zmieniał, to żeby pozostał takim.
1: Proszę bardzo, druga odsłona.
0: Pięknie. Zobaczcie, proszę. Też takie turkusowe można zamówić.
3: Asia... O, fajne.
2: Coś dla mnie.
0: Proszę zobaczyć, to jest wybieg.
1: To jest po audycji z Teresą.
0: Tak.
1: Tu nie ma lokowania produktu, ale
0: nie ma lokowania produktów. Tak. Naprawdę proszę.
4: Chciałam powiedzieć, że ja przynajmniej mam wzrost modelu. Gabarytami.
0: Ale robimy wszystko, co możliwe, żeby
3: normalna.
2: Normalna osoba.
1: Tak, to są stroje, dla ludzi, którzy jedzą.
2: Normalne,
1: tak.
2: Oczywiście. Tak.
0: A inne to pokażemy na zdjęciu.
3: A jeszcze chcę wtrącić jedną rzecz, jaką przyobserwowałem na koncertach. Obserwując różne koncerty, oglądając, ochrona u niego zachowuje się bardzo
0: kulturalnie.
3: Grzecznie.
2: Tak.
0: I cierpliwie. Ale wam powiem, jeden raz była taka ochrona dokładnie w Egipcie,

0: rękę siłą odciągali spod sceny i nie była to, że w sensie złapanie za rękę i odciągnięcie, bo to dość brutalne potraktowanie, więc niestety nie co kraj to obyczaj, no niestety muszę powiedzieć,
1: koło nas byli,
0: że Ryga się tu nie popisała swoimi
2: ale ci, co byli koło nas, to naprawdę tak, byli bardzo grzeczni, kulturalni.
1: Koleżanka nasza podeszła, zapytała, czy może przejść do przodu,
0: ja mówię o tym w Rydze, co stali przy samej scenie, bo akurat siedziałem w drugim rzędzie, to miałem bardzo dobry wygląd na to, co się tam dzieje. Zresztą ze sceny miałem jeszcze lepszy. No, ale ci niestety panowie nie byli mili. Nie należeli do
1: no to
0: tych
1: my trafiliśmy na tych takich sympatycznych rzeczywiście.
2: Ale ja powiem tak, w każdej firmie trafiają się
1: różni
2: ludzie.
1: Tak, no nie
0: tylko wszyscy pod sceną byli tak.
1: Tylko, może specjalnie? Tak.
3: Ale ja chciałam zapytać, czy tacy ochroniarze to nie jest chyba ekipa
4: Dimasza?
0: Nie, to jest
4: zawsze
0: obiektu albo zewnętrzna firma ochroniarska.
1: No w Budapeszcie było dużo pań, które były bardzo tam miłe, które się zajmowały rozprowadzaniem po widowni i tak dalej, więc one bardzo sympatyczne.
2: A szczególnie na imprezach to firmy ochroniarskie nigdy nie mają tyle osób, a jak mają dużo osób, to mają na obiektach. Więc jeżeli jest umowa z jakąś firmą podpisana na ochronę, to oni po prostu z innych firm podnajmują po prostu.
1: Tak, więc to nie ma gwarancji.
4: Nie ma gwarancji,
1: tak,
4: ale my i tak mamy dobre. Ale i tak
0: jest. Ochroniarze widzą, że jednak my, fani Dimasza, chociaż jesteśmy, że tak powiem, kuku na muniu,
1: tak,
0: ale jednak kulturalnie. Tak?
2: Ale pozytywnie.
1: Pozytywnie.
0: Oczywiście, że to mówię w pozytywnym znaczeniu, ale że no, jesteśmy tacy zakręceni, szaloni. Ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób kulturalnie. Tak nawet jak Dimasz podchodzi, wyciąga rękę, to nie ciągniemy go na siłę i nie ściągamy z tej sceny, tylko wcześniej czy później...
4: Oj tam.
1: Ja byłam szczęśliwa, że jednym palcem dotknęłam i od razu się cofnęłam, żeby już nie...
4: Tak.
1: Nie, to ja sobie nie wyobrażam. Ja tylko miśkiem rzuciłam.
4: Słuchajcie, ale mówią to dorosłe osoby, wiecie?
1: Które się...
4: Słuchajcie,
1: uczniowie się ze mnie bardzo śmieją, ale się cieszą i każą mi od razu wrzucać relacje, jak tylko gdzieś jadę na koncert, to proszę pani, ale, bo my chcemy wiedzieć, co pani tam robiła, bo im się
4: Słuchajcie,
1: to bardzo podoba.
4: To jest genialne w ogóle. Muszę wam powiedzieć, że jakby świadomość tego, do czego my jesteśmy zdolni jako fani, to ja sama
0: jestem. Ale to, że Dimasz... wiedząc, do czego jesteśmy zdolni, on mimo wszystko wychodzi do nas, podchodzi do tej krawędzi sceny.
1: Nie boi się tego.
0: Pomimo, że teoretycznie są ochroniarze i nie wolno, to on sam prowokuje takie akcje.
4: A on mówi, właśnie przypomina mi się taka scena, znowu niestety, ja mam takie zawsze jakieś sceny z filmu, jak on ucieka na przykład i przeskoczy przez barierki, naraz znajduje się w tłumie, i potem go tam prowadzą, cuda robią, prawie unoszą do góry, żeby go osłonić, to mi się przypomina scena z Sex Missy. Jutro znowu wam ucieknę.
1: No, pasuje to idealnie.
4: Naprawdę to idealnie pasuje po prostu do sceny Dimasza. Jutro znowu wam ucieknę. Także po prostu on wie.
0: Ale on łaknie też kontaktu z panami. Zobaczcie tą scenę, pewnie widzieliście po koncercie w Budapeszcie. Jak on się wspiął na te barierki do bocznego sektoru. I dopiero jak dostał trudne pytanie i spuścił oczy, widząc, że musiał skłamać, że nie wie. Zszedł i odszedł już, bo wiedział, że się nie obroni, że tak powiem, tutaj w ogniu pytań.
1: Ale widać było, że tam potrzebował tego kontaktu z publicznością bardzo. W ogóle był tak szczęśliwy w tym Budapeszcie.
4: A nawet jeśli tam pod tymi płotami czekamy po koncercie, nie?
0: Podejdzie,
4: porozmawia. To widać w ogóle. Ja jeszcze jakby byłam fanką już wtedy, kiedy, nie wiem, po prostu wiele osób jeszcze jeszcze nie usłyszało o Dimaszu i pamiętam, jak Dimasz sam wyszedł do nas, jak byłam w Soczi. I on zatrzymał samochód, wyszedł, tam nasza grupa stała, nie wiem, z 20 osób. I on tak wyszedł i taki stęskniony mówi tak, ale powiedzcie, naprawdę dobrze zaśpiewałem. I to on chyba 2 czy 3 razy powtórzył, że on potrzebuje takiej informacji zwrotnej, takiej, że super wyszło, że jest świetny koncert. I pamiętam, jak to się potwierdza, że on do tej pory potrzebuje, bo jak gdzieś tam biegłyśmy, żeby spotkać Dimasza, weszła nam dosłownie na drodze, stanęła Rauschen i mówimy, no to robimy z Rauschen zdjęcia. stajemy, a ona mówi, ale pierw chcę usłyszeć, czy się koncert podobał. No i ona nas znaczy, musiała usłyszeć, czy się podobał
1: koncert. Ona ma taką dużą dozę samokrytycyzmu, czasami aż za bardzo chyba.
4: Tak. Ale to jest takie fajne, że bardzo potrzebuje, że nawet kanat nieraz pyta, jak się spotkam, czy coś, żeby powiedzieć, jak wypadło.
0: Mi się wydaje, że to wynika z perfekcjonizmu.
1: Tak, taka informacja zwrotna.
0: Ludzie perfekcyjni muszą wiedzieć, bo chcą, żeby następnym razem było jeszcze lepiej.

0: Tak, tak, tak.
1: To czasami wiadomo, pomaga, czasami z naszego punktu widzenia jako odbiorców,
0: to jest
1: na plus, tak, bo za każdym razem Dimash stara się być jeszcze lepszy niż poprzednią. Dla niego pewnie jest to mordęga mieć taką cechę charakteru bycia perfekcjonistą.
2: Trzeba o tym powiedzieć. Tu Asia wspomniała, to ja też powiem, że on tą jakby do tej pory tylko jedną płytę wydał. Nie dość, że na nią długo czekaliśmy, to pamiętam każde pytanie, kiedy będzie płyta, to Kanat mówi, ale to jest, on po prostu ciągle wraca, ciągle poprawia, ciągle nanosi jakieś zmiany, on nie może zdecydować, że to jest wynik jego charakteru, takiego że on taki doskonale musi to zrobić bezbłędnie. I teraz ja tak sobie myślę, przecież mógłby wydać drugą płytę. No dlaczego on tego nie robi?
0: Tyle piosenek już
2: nowych. Już tyle nowych
1: i takie...
0: Ja też bym chciała.
2: Także powiem wam, że to jego ta kariera, no on teraz ma czyjś...
1: Na Amazonie kiedyś widziałem ostatnio tą płytę za ponad 1000 zł, ale nie mam pewności, czy to oryginał.
0: Czy to na Allegro widziałam też za podobną kwotę.
2: Już jest wyczerpany pewnie.
1: Ale ludzie sprzedają,
0: może kolekcjonerskie jakieś
1: w drugim obrocie. Tak,
2: tak. Ale jeszcze wam powiem, bo nie wiem, czy wiecie, że Polska była, oprócz Chin, jak było w Chinach wydane, to my byliśmy pierwszym krajem, który sprowadził dla wszystkich wtedy chętnych płyty Dimasha. ID, ta płyta. Dla wszystkich wtedy, bo to była rok 2018 czy 2019.
0: Najwyższy czas.
2: I wiecie co? Ja sprezentowałam jeden egzemplarz płyty, dałam, pozdrawiam serdecznie, bo ten egzemplarz dostała Kęże, nasza koleżanka, z którą niedawno podróżowałyśmy też razem. A ona pochwaliła się, bo znają się ze Swietą Ajdbajewą, ona się pochwaliła, że dostała taką płytę. I wtedy padło pytanie, skąd oni w Polsce mają tę płytę? Chodzi o to, że Kazachowie nie mieli jeszcze tej płyty, a my już mieliśmy jeden karton przyszedł, sukces. Potem drugi przyszedł karton pełen płyt.
0: Sukces, tak.
2: I właśnie chcę powiedzieć, że jak pierwszy przyszedł, to przyszedł tak trochę bez problemu, a drugi już dostałam ja, bo to na mój adres, dostałam zawiadomienie do urzędu skarbowego, że trzeba cło jakieś zapłacić. No ale ludzie tam dopłacili po parę złotych i zapłaciliśmy to cło. Także pierwsze przeszło bez cła, a drugie już z cłem przyszło. Także chcę powiedzieć, tacy jesteśmy kreatywni.
1: Dodam, że w komentarzach te szapany cieszą się dużą popularnością. Ludzie piszą, że można by wprowadzić coś takiego jako właśnie wspólny element.
2: Naszego stroju.
1: Stan klubowy, tak.
2: Super. Tak. Super. A to jeszcze raz przypomnę, Asia wymyśliła, bo Asia zobaczyła kolor turkusowy, choć ten, który ona prezentuje, to jeszcze nie jest ten kolor, taki jaki nam by odpowiadał.
1: Tak. Pomyślcie też coś dla panów.
2: Tak, właśnie, głośno, właśnie. Będzie słychać. Asiu, chodź.
1: Podejdź tutaj do nas bliżej do stołu i po prostu...
2: Tylko za... Tak.
3: No to mnie słychać za kadru.
2: Słychać.
3: Tak, nie, że nam się te przepany szalenie spodobały, bo myśmy je w październiku pierwszy raz kupowały. Tylko, że no jakby z widocznych powodów wszyscy sobie kupili, tylko ja nie. Jakoś nie podpadam pod kazachską rozmiarówkę. Dlatego tym razem żeśmy jakieś kontakty znalazły i poprosiły, a te szapany są z prawdziwej wełny.
2: Kaszmirowe czy jakieś kaszmirowe.
0: To i cieplutkie.
2: Takie dotyk, delikatne.
3: I też są bardzo tanie, oprócz tego, że tak rewelacyjnie wyglądają. No więc tym razem zrobiliśmy większe zamówienie. No i myślę, że może to nie tylko my musimy się cieszyć.
2: Ale chodzi o to, że my będziemy to na razie trzymali tak, żeby nie obeszło to poza zagraniczne fankluby. Ja bym chciała, żebyśmy my zrobili takie duże zamówienie i już pokazuje się grupa w nowym elemencie stroju. Nie?
1: To rzeczywiście, jeżeli chcemy, żeby inni nie widzieli, nie mówmy o tym w radio.
2: Nie, ale przepraszam. My mówimy w języku polskim. Słuchają nam tu z Brazylii, tam z różnych... Powiedz mi, skąd oni będą słyszeć i rozumieć tylko słowa
1: AI.
2: Szapan.
1: Co tłumacze AI? Mówię ci...
0: Bieżąco.
1: Albo informacja poszła w świat.
4: Idzie pod translatora, czy to idzie i bezpośrednio przetłumacza. Z minimalnym opóźnieniem.
1: Są już takie programy teraz. Tak. Znaczy wątpię, że ktoś nas ogląda,
2: czy tłumaczenie ma. Czy ja coś złego dzisiaj mówiłam?
4: Nie. Nie. Nie. Nie.
3: Idea jest taka, żeby taki strój zapuścić.
2: Tak, czyli jakby...
3: Żeby taką ideę rzucić, zobaczymy, czy będą chętni.
0: Jako
3: pierwsi. Mają jakby trzy opcje, są bardzo długie, za kolana.
2: I krótka, taka kurtka.
4: Ty średnio.
3: Są dwa rodzaje wzorów. No i I jakby każdy by mógł sobie dostosować, jakby chciał, z jednym wyjątkiem, one musiałyby być w tym samym kolorze.
2: Turkusowe i
3: ten sam kolor wzoru.
2: I biały element i biały kazachski. Elementy. Tylko to nas interesuje, że turk...
3: A reszta można sobie węższe, szersze, one są jeszcze z kapturem. Taka opcja jest, tylko akurat ja takiej nie posiadam, więc nie przywiozłam, żeby pokazać. No i... Taki pomysł jest.
2: Także słuchajcie, pomysł mamy, to jest, pamiętajcie, dzisiaj historyczna chwila. Nikt o tym nie wie, tylko Radio Dmarsz. Robimy, chcemy dzisiaj jakby zainicjować taką nowy projekt. Mamy, że tak powiem, znajomości i tak myślę sobie nawet, że w razie czego jakby było potrzeba, to jest ktoś, kto może to nadzorować, nawet wiem kto. Będzie to nadzorował po stronie kazachskiej, także, że jest, no chcielibyśmy taką jeszcze zrobić, tym bardziej, że większość koncertów jest jesienią i zimą, prawda?
0: Tak,
2: i potem jak to się... Tak.
0: I się musimy po czapkach i szalikach rozpoznawać.
1: A jakby ktoś miał wątpliwość, czy w dzisiejszych czasach istnieje coś takiego jak dyskryminacja płciowa, to właśnie jesteście tego świetnym przykładem.
2: No słuchajcie, ja nie wiem.
1: Czuję się zdyskryminowany.
3: Znaczy, nie jest żadna dyskryminacja, po prostu tam były też szapany męskie, tylko żadna z nas nie jest mężczyzną i żeśmy ich nie kupiły.
1: No nie pomyślałeś się o nas. No,
2: ale
1: dobra,
2: jak ja
1: dobra,
2: miałam kupić ci szapany, jeśli ja w ogóle przywiozłam, ja nie wiem, z 8 kilo za dużo bagażu.
3: No tak.
2: I po prostu...
1: Ale z swoich opowiadań wiem, że zawsze masz problem z tym nadbagażem.
2: Wiem. Tak, słuchajcie, wracamy do naszego Dimasza, wracamy do naszej rozmowy o jego urodzinach. Trochę myśmy tutaj, ja tak czuję, że zeszli z właściwego toru, ale mnie tu, że tak powiem, usprawiedliwiają, że nie, że to jest dobry temat, że polski fanklub zawsze czujny, zawsze z nowymi inicjatywami i urodziny też są do tego dobrą. Dobrą okazją. Ula dzwoni. Zaraz będziemy rozmawiać z Ulą. Momencik. Uleńko, ja ciebie wezmę tylko na głośnik. Uleńko, czy ty mnie słyszysz?
5: Słyszę. Dzwonię, żeby tradycji stało się zadość. I serdecznie pozdrowić.
2: Dziękuję.
5: Wszystkich w studiu, wspaniałych prowadzących, wspaniałych gości. Serdecznym podziękowaniem za cudowną atmosferę, która zazwyczaj panuje w studiu z okazji właśnie takich świąt, a dzisiaj jest jedno z największych świąt, czyli największe święto wszystkich DIRS, czyli urodziny Dimasza. Także ja jestem szczęśliwa zawsze, jak was widzę, jak są takie audycje. No i jestem szczęśliwa z tego powodu, że w moim życiu jest również Dimasz. Podwójne święto dla mnie. I oby tak było zawsze i do końca świata.
2: Uleńko, ja mam do ciebie jedno pytanie. Teraz skup się, bo to nie będzie łatwe pytanie. Powiedz mi, czy Dimasz jest bardziej artystą komercyjnym czy misjonarzem muzyki?
5: No to jest odpowiedź oczywista. To jest misjonarz muzyki. Oczywiście nigdy bym nie powiedziała, że jest komercyjnym piosenkarzem. On jest artystą po prostu. Wspaniałym, najwspanialszym, najcudowniejszym artystą na świecie. Najpiękniejszy głos na świecie. No jak zawsze piszę, the best singer of the world.
2: Tak.
5: Nie ma innego wyjścia.
2: Tak.
5: No, dla mnie Dimasz jest czymś najpiękniejszym.
2: Co się mogło przytrafić na tym etapie, prawda? Właśnie.
5: Daje mi tyle radości, tyle szczęścia, tyle uśmiechu, pasji. To ten kontakt z jego głosem, to jest rzecz jakaś niesłychana. To jest jakiś inny wymiar, jakiś piąty, dziesiąty wymiar.
2: Tak, właśnie. To nawet nie jest drugi wymiar, to jest po prostu...
5: To są nieskończone wymiary, jak w jego piosence. No jestem wdzięczna losowi za Dimasza w moim życiu. Jak myślę, większość z nas.
2: Tak.
1: Ja też czuję, że podzielasz tutaj uczucia Uli, bo cały czas kiwasz głową. Tak,
2: tak, tak. Beatka, która tutaj gości, ona cały czas potwierdza, jakby absolutnie kiwa głową. Tak, dokładnie, dokładnie. My właściwie to nawet, ja nie wiem, trudno powiedzieć. My na tych falach. To jest po prostu, to są fani. Bardzo tacy wrażliwi i całym sercem, całą duszą za artystą. Uleńko kochana, ja powiedz mi, co można życzyć takiemu artyści jak Dimasz jeszcze?
5: No cóż, no wszystkiego najlepszego. No oczywiście zdrowia, żeby udźwignął te oczekiwania wszystkich fanów na świecie, żeby był z nami jak najdłużej, żebyśmy my byli z nim jak najdłużej. No wszelkiego dobra bym mu życzyła.
2: Powinien się ożenić czy nie już?
5: Ale oczywiście, że tak. Czekamy na jego...
2: Na rodzinę prawdziwą,
0: małe Dimaszki.
5: Tak, najpiękniejszy na świecie, to na pewno i te dzieci będą najpiękniejsze tak. na świecie. I będziemy im towarzyszyć.
2: Ile te dzieci będą babć, cioć miały, to ja ci powiem armia po prostu.
1: To w każdym zakątku
5: tak,
1: świata.
5: Jak Dimasza do serc, do piersi, to tak i jego rodzinę
2: tak,
5: będziemy
2: tak.
5: złubić. Właśnie to jest to, co wspomniałaś, Teresko, że no Dimasz jest w naszych sercach, w naszych duszach. To jest to, co nas łączy. Właśnie Dears to łączy to, że Dimasz przeniknął do naszych serc i naszych dusz. Wywołuje taki rezonans, który no jest jakąś formą tajemnicy wszechświata.
2: Tak,
5: ja
2: tak.
5: tego pojąć nie mogę. Jak to się stało, że tak przeniknął nas ten, no najpierw chłopiec, bo ja już od 7 lat towarzyszę Dimaszowi, więc był jeszcze takim młodzieńcem.
2: Właśnie, no, słuchaj,
5: uroczym.
2: Tak.
5: Teraz oczywiście dojrzałem przystojnym mężczyzną, ale to się nie zmienia, wręcz z każdym dniem pogłębia się ta więź z jego głosem, z jego osobą. Z jego osobą, z jego osobowością, z jego niezwykłym człowieczeństwem. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem osobowości Dimasza, nie tylko jako artysty, piosenkarza, wykonawcy, ale to, jakim jest człowiekiem. Po prostu zawsze tęskniłam, żeby mieć jakiś ideał. I mam ideał. No mówi się, że nie ma ideałów, ale ja zawsze mówię, że jest Dimasz.
2: Tak, nawet jeśli on tak do końca może być też człowiekiem ze swoimi różnymi tam przywarami jakimiś tam, ale to niemniej jednak jakby taki obraz mamy i który on przekazuje nam, to jest takiego naprawdę wyjątkowego człowieka.
5: Tak, i te jego cechy ludzkie jako człowieka mnie osobiście bardzo zachwycają. Zachwycają mnie. Czuję po prostu niezwykły zachwyt z tego powodu, że jest ktoś taki na świecie jak Dimasz.
2: Tak.
5: Że łączy w sobie te wszystkie cudowne, piękne elementy.
2: Uleńko.
5: Jako człowieka.
2: Tak, Uleńko, ja ci...
1: Ja wiem, że Uleńka jak zaczyna chwalić Dimasza, to jej się zatrzymać nie da.
2: Tak,
1: bo
2: się tak.
1: Bo się to uruchamia taką mobilę.
5: Ludzie zaczynają uciekać ode mnie z wielkim krzykiem.
2: Aha! Słuchaj, Uleńku, ja właśnie chciałam powiedzieć, że jakbyś znalazła czas, to wpadaj, bo za chwilę tort dzielimy.
5: Ale ja już czuję ten smak i wiem, że będzie wspaniały.
2: Słuchaj, ale...
5: Wirtualnie
2: ja ci opowiem, jak smakuje, to jest raz.
1: Znaczy, będziecie na pewno słyszeć nasze uniesienia.
2: Ja też mocno przytulam bardzo. Wszystkiego dobrego, Uleńko. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Ja od razu powiem, że mamy taki sposób rozmowy, ponieważ jeśli logujemy się przez radio, to bardzo często korzystamy tu z iPhone'a, który się wylogowuje systematycznie. W związku z tym ja biorę na głośnik i ten dlatego nie może mi się wylogować.
1: Dlatego ja zawsze mówię, że jestem zwolennikiem Samsungowania iPhone'ów.
2: Tak. Słuchajcie,
1: dobra,
2: proszę.
1: Trzeba zrobić miejsce. Już
2: trzeba zrobić
1: pomogli.
2: Miejsce, bo nasza róża szykuje nam. Oj, nasza róża. Ale przecudne kwiatuszki. Nasza róża szykuje nam, ale słuchajcie. My jeszcze nie skończyliśmy audycji, my czekamy jeszcze na wasze telefony. My poprosimy teraz, mała przerwa będzie na muzykę, na jakąś piękną, wesołą piosenkę. Oczywiście prosimy, żeby pasjone nie było, tak? Dzisiaj leitmotiv to jest pasjone i Ulises. Tak. I bardzo prosimy i za chwilę zobaczycie, będzie tort. I jeszcze czekamy na telefony od was.
6: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę. Niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Słuchajcie, wracamy. Jeszcze na podglądzie jest piosenka Taui Shinde nasza i tu właśnie o niej opowiadamy.
1: Tak,
0: słuchajcie, wspominamy o tej piosence, o nagraniach do niej i podziwiamy, ile zabawy przy tym było, przy tym nagrywaniu, naszym urodzinowym prezencie, w ogóle sam pomysł, kapitalny pomysł, Agnes, to, żeby zrobić, że maszerujemy
1: Agnes w ogóle napisała, że ona bardzo lubi pasjonę. To nie chodzi o to, czy my lubimy, czy nie lubimy,
0: też
1: tylko
0: lubię.
1: Że to nie jest piosenka
0: na urodziny, a ja po prostu bardzo chciałam, żeby to były piosenki takie urodzinowe. I jest ten leitmotiv, czyli nasza piosenka Taui Shinde, jeszcze wrócę do tego, bo się śmiejemy tutaj z nagrania. Ten ma muchę gdzieś tutaj, nie, z boku odwróconą. Ja nagrywałam na zielonej zasłonie w pokoju hotelowym w Aktowe. Także słuchajcie, no po prostu przekomiczne sytuacje. Wiem, że każdy takie miał. Nawet Akiyoshi szedł z tym całym stertą prezentów, które mu wypadały. Nie mógł tego donieść i to widać, że mu tam gdzieś wypadają. Także fajne, to super zabawa, a wyszło po prostu genialnie. I myślę teraz, jak zobaczyliśmy, jaki efekt jest, jak to cudownie zmontowała z niemałym trudem, nie tylko z pomocą jeszcze kilku osób, Agnes, to ja tak sobie pomyślałam, że część osób pewnie żałuje, że nie wzięła udziału, nie? Bo to jakby człowiek trochę się boi, a nie wiem, nie dam rady, coś, a
1: cóż,
0: potem...
1: Będę złośliwy i powiem, a niech żałują.
0: A niech żałują!
2: Ja właśnie miałam się wycofać, tak się cieszę, że...
0: O, jak to dobrze, ja też się cieszę, że udało nam się nagrać. No.
1: Czy zgłosiło się dużo więcej osób, niż ostatecznie filmik oddało.
2: Czyli niektórzy się
1: więc ci, co oddali, mają teraz niesamowitą pamiątkę z okazji urodzin Dimasza. Ci, co nie oddali, jak mówię, niech żałują.
2: No tak.
1: Wcale mi was nie żal.
0: Ale nie, my tacy nie jesteśmy. My wiemy, że na pewno, jeśli nie oddaliście, to na pewno były ku temu jakieś przyczyny ważne. Także proszę was, nie myślcie, że my jesteśmy złośliwi, bo w ogóle nie jesteśmy złośliwi.
1: Ja czasami jestem.
0: Dobrze.
1: Tylko czasami.
0: Ja jeszcze tego nie doświadczyłam i nie daj panie, jak doświadczę. Słuchajcie, ale chcę powiedzieć wam tak, że pojawił się tort. Tort jest... Zobaczcie, proszę.
1: Do konsumpcji.
0: I ja myślę tak, że bym chciała, żeby odpalić, bo ja nie chcę, ja nie jem słodyczy, ale. Ale poproszę o kawałek.
2: Poświęcisz się.
1: Teresa ma tą przypadłość, że ona nie je słodkiego.
0: Ale my jeszcze musimy zaśpiewać 100 lat.
2: Tak.
0: A nie... o tym moich słodyczach to jeszcze opowiemy.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że nie spłonie nam studio. Szkoda by było, nie?
3: Powiedzcie. Ja chyba muszę tutaj.
0: A może jest coś takiego, że my powinniśmy to odwrotnie założyć, czy nie?
2: Czy to tak ma być? Jesteś pewna?
3: Nie jestem pewna.
1: Najwyżej będzie bez
2: takie
1: efektu.
2: Takie dziwne świeczki. A nie, bo to nie są świeczki. Wiem,
0: to są te
2: zimne ognie.
0: No ale nic,
2: bardzo zimne.
3: Będziemy sprawdzać, o co tu chodzi.
2: Może ja będę ten i dopiero wrzucisz, nie wiem.
3: Nie wiem. Nie, bo to trzeba...
0: Asia, sprawdzę, którą stronę należy podpalić. Na razie...
3: Może spróbujemy.
0: Ja szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem, czy to ma być tak, czy nie tak.
1: Czy mamy tu jakąś gaśnicę?
0: Ja nie jestem pewna, czy Asia dobrze robi.
3: Ja też nie.
2: To może nie wszystkie, tak.
3: Ale jak się jedno tego, bo to tylko chwilkę się.
0: Słuchajcie,
1: to moment.
0: Ale niemniej jednak my musimy 100 lat zaśpiewać, a nie gasić gaśnicą.
1: Zobaczymy.
3: Spróbujemy. Tort w tym roku nie bardzo ma ochotę współpracować.
0: A on będzie do środka, wiecie?
2: Nie, to chyba z tamtej strony.
0: Nie.
3: Chyba nie, tak?
0: Chyba jednak tą drugą stroną, ale słuchajcie, zanim Asia podpali, my zaśpiewamy 100 lat. Co o tym myślicie?
2: Tak.
0: Bo ona to może do piątej dzisiaj.
3: Ciekawe.
1: No najwyżej skonsumujemy bez efektu pirotechnicznego.
0: Trochę oszczędzimy nasz ten, jak on się nazywa, studio, oszczędzimy, dlatego że...
1: Nie będziemy ryzykować pożaru.
0: Nie będziemy ryzykować pożaru, dobrze.
3: Dobra, próbujemy dalej.
0: Dobrze, próbujemy teraz jeszcze raz. Może się uda.
3: Chyba, że ktoś ma zapalniczkę może.
2: Nie. Poczekajcie, bo chyba jest. Chyba się udało. Chyba się udało.
4: Zdjęcie ktoś robi?
2: Ktoś robi zdjęcia może. Nie mam aparatu. Zrobimy zdjęcia. Zrobiłam zdjęcia, mamy zdjęcia. Udało się. Wiecie, czym to groziło? Że te iskry by poszły do środka tortu. Jeśli ja bym nie dostała tego tortu dzisiaj, a ja się tak nastawiłam, ja nawet złożyłam zamówienie, że poprosiłam, żeby to był tort bezowy. Piękne. Ale cudne to jest po prostu. I teraz słuchajcie, czego życzymy naszemu kochanemu artyście? Zaśpiewamy mu 100 lat. Tylko nie wiem, które 100 lat. 100 lat.

0: A kto?
1: Dimasz.
0: Życzymy Dimaszowi, kochanemu artyście, zdrowia, dużo inwencji twórczej. Życzymy życzliwych ludzi, którzy pomogą mu w realizacji planów. Życzymy spełnienia marzeń, tych najbardziej osobistych, jeśli takie ma. Życzymy jemu i sobie, żeby się ożenił.
2: I babci.
0: I babci życzymy, żeby się ożenił. Życzymy
1: mu, ja mu aż tak źle nie życzę.
0: Życzymy mu koncertu w Polsce, życzymy mu rozwoju kariery.
1: Życzymy, żeby częściej schodził do nas fanów.
0: Tak, życzymy.
1: Żeby częściej z nami bywał.
0: Tego wszystkiego z całego serca życzymy. Żyj nam 100 lat. Dimasz Kuttibolsen. I teraz będzie degustacja. Degustacja. Ja nie jem słodyczy, ale oczywiście torcik będę chciała poczęstować się.
3: Tort to nie jest słodycz, to jest tort.
1: Ja zawsze jak słyszę w ustach Teresy, ja nie jem słodkiego, najczęściej słyszę to wtedy,
0: kiedy mówisz,
1: przyjmę jakiś kawał wielkiego ciasta, torta albo
0: kawał. Wtedy mówi, przysuń bliżej do mnie, przysuń bliżej do mnie.
1: Bo ja nie jem słodkiego.
0: Znany leitmotiv, słuchajcie, więc tak powiem, podsumowując, jakby ten dzisiejszy dzień bardzo radosny. Audycja nie była długa, ale mi się wydaje, że taka urodzinowe spotkanie w takiej sympatycznej atmosferze, jeszcze z udziałem wielu słuchających nas osób, które życzliwie komentowały nas dzisiaj, mówiły, że bardzo śmiesznie, bardzo fajnie się słucha, tak pogodnie, bo to tak miało być, bo chcemy, żeby urodziny przebiegały w takiej pogodnej, sympatycznej, wesołej atmosferze.
1: Chociaż jakby było oczywiście
3: dłuższa pomoc?
1: Dłuższa. Też byśmy ją wypełnili, że tak powiem, radośnie i tym bardziej, że mamy tutaj nowych gości, to
0: tak,
1: podejrzewam,
0: i
1: że
0: mam nadzieję,
1: wzięlibyśmy ich w krzyżowy ogień pytań. To,
0: tak,
1: to by... Także zapraszamy jeszcze raz, bo ja sam mam wiele pytań do was jeszcze.
0: Tak.
3: Koronne pytanie, jak zaczęliście z Dimaszem?
0: Tak.
1: Skąd? Bo musielibyśmy poznać historię.
3: Tak.
1: Ale też kilka innych pyta, spokojnie. To.
0: Tak. I słuchajcie, my wam opowiemy. Tort zrobiła Asia. Zbyszek pierwszy. Widelczyki zaraz podamy. I jeszcze jedno, Zbyszek, zanim my dzisiaj tu zjemy tort, to ty nam włączysz jeszcze raz muzyczkę, żebyśmy mogli tu spokojnie po prostu popróbować torcika. Poprosimy o krótką przerwę muzyczną.
1: Agnes pisze, że audycje są za krótkie.
0: Wiem. Agnes pisze, że za krótkie, a my się obiecujemy, że będzie następna dłuższa audycja, tylko chodzi o to...
1: Jak Agnes do nas przyjedzie na audycję, to mówimy tak długą audycję, jak sobie Agnes zażyczysz.
0: Tak, a ponieważ Agnes długo siedzi w nocy, więc posiedzimy tu do rana.
1: Tak. Ale to prawda, bo my akurat z Agnes jesteśmy takie nocne marki i nieraz o drugiej, trzeciej nocy coś robimy, jakieś projekty, no to piszemy, ona nie śpie, jeszcze nie śpie.
0: I od razu jest projekt.
1: I od razu jest odpowiedź, że tak powiem, a rano to
0: Rano, tak. Dobrze.
1: Też nocny
0: dobrze,
1: marek.
0: Dobrze. Dobrze. Zbyszku, poprosimy o muzyczny.
1: Agnes napisała, że trzyma za słowo.
0: Dobrze.
1: Także Agnes rzekło się, na następną edycję przyjeżdżasz i siedzimy, ile się da.
0: W ogóle masz prezent, Agnes, od razu ci mówimy. Be-

0: się, opowiemy wam, jak smakował tort. Poznęcamy się trochę nad wami. Tort był tak pyszny, po prostu słów nie mam.
1: Teraz, że świeże maliny, pyszny masa krem, wszystko podane na bezie, po prostu...
0: Nie wiem, a ponieważ nie jem słodyczy...
1: Nawet Teresa, która nie je słodyczy, zdradzę ją, bo tego nie było na wizji, zjadła aż dwa kawałki.
0: I zawsze z tego sobie dowcipkują. Proszę posłuchać, czas nasz nieubłagalnie dobiega końca. Dzisiaj taka wyjątkowa uroczystość. Ja bym powiedziała, tak było urodzinowo, przyjemnie, wesoło, dowcipnie. Było trochę wzruszeń, było trochę wspomnień. Pojawiła się propozycja naszego nowego ubioru. Mówiliśmy również o tym, że czekamy na Dimasza w Polsce. Naprawdę, absolutnie wierzymy w to, że nastąpi to w tym roku. Jakoś przekonanie mam takie, że to już nie będzie takie koncert życzeń, że to naprawdę się spełni, że Dimasz będzie gościł.
1: Gdzieś tam w głębi serca każdy z nas to czuje, że w końcu to musi nastąpić, bo wszędzie naokoło już były koncerty po dwa razy praktycznie, a jakoś tak Polska jest odizolowaną wyspą pośrodku, więc mamy nadzieję, że no już w końcu nam się uda ugościć naszego ukochanego Dimasza.
0: Ja to powiedziałam w życzeniach dla Dimasza i powtórzę jeszcze raz, że życzę mu z okazji jego 32 urodzin koncertu w Polsce.
1: Ja powiem szczerze, że też bardzo gorąco właśnie mu tego życzę, bo to jest chyba najlepsze, co w najbliższym czasie artystycznym może go spotkać, czyli koncert w Polsce. Powiedziałeś, że była to wyjątkowa audycja, oczywiście, bo każda audycja urodzinowa jest wyjątkowa, bo 32 lata kończy się tylko raz w życiu.
0: Tak, tak.
1: Następna to już będzie zupełnie inna audycja.
0: Bo on będzie kończył 33 lata.
1: Tak, piękną taką, że tak powiem, cyfrę, więc... Również ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim oglądającym, komentującym na bieżąco pod audycją, że mogliśmy te komentarze czytać. Dziękuję gościom, którzy się niezawodnie stawili w radio. Dziękuję po raz kolejny za doznania kulinarne, których mogłem być świadkiem. Dziękujemy naszej kochanej Joli.
0: Nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem.
1: No i oczywiście dziękujemy Joli za to piękne arcydzieło, które stworzyła. Dziękujemy za piękne tutaj
0: wydziergane.
1: Tak. Ja pamiętam, jak kiedyś zastanawiałem się, jak się nazywa osoba, która dzierga, i wymyśliłem, że jest to dzierlatka.
0: Bardzo dobra dzierlatka, podoba mi się to, słuchajcie. Ale wiecie co, no naprawdę kreatywni jesteśmy, widać to w każdej po prostu, w każdej sekundzie ta nasza kreatywność.
1: Ja osobiście bardzo, ale to bardzo żałuję.
0: Że nie możesz dziergać.
1: Że niestety, nie, dziergać umiem, nauczyła mnie babcia robić na drutach, dziergać szydełkiem.
0: Że dzierlatką nie jest.
1: Żałuję, że niestety musimy powoli kończyć i was opuścić.
0: Ale poczekaj, bo ty o najważniejszej osobie zapomniałeś. Dzisiaj bohaterem jest Dimasz, ale my w studio mamy swojego bohatera.
1: Ach, no Zbyszka.
0: Oczywiście. Słuchajcie.
1: Bez niego by tego nie było, tak?
0: Bohater jest, tak, bo ja już mówiłam, że Zbyszek bardzo często podnosi nam ciśnienie, typu na przykład minuta do audycji, a on mówi, nie działa tu, nie działa tam, nie działa. Dzisiaj wszystko zadziałało. Zbyszek dzisiaj spisał się na medal. Nawet
1: i
0: na
1: to raptem z minutowym opóźnieniem. Więc...
0: Tylko nie będziemy mu wyliczać, że 3 minuty się spóźnił. Tak. Nie będziemy... No słyszycie, do 15.
1: Kwadrat akademicki, no tak.
0: Tak, tylko że ja dostaję zawału, bo ja bardzo lubię punktualnie.
1: Teresa strasznie przeżywa. Cokolwiek, że tak powiem, już widzi, że coś Zbyszkowi nie wychodzi, to już Teresa cała chodzi drży.
0: Bo ja widzę po jego gestach, po jego ruchach na przykład, ojej, rozkłada ręce. Oj, to już wiem, że jest problem i wtedy mi się ciśnienie podnosi. No co ja mogę? No nic na to nie poradzę.
1: No to po co się denerwować?
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Słuchajcie, kochani, w tych takim bardzo fajnym, super, że tak powiem, w takim nastroju kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja mam nadzieję, że wam nie znudził się dzisiaj pociąg, który przywozi wspaniałą polską grupę fanów.
1: Czuję, że zobaczycie go zaraz jeszcze raz.
0: Bo ja tak bardzo bym chciała Zbyszka poprosić. On kiwa chyba, że nie, ale ja Nie przyjmuję żadnej odmowy i chciałabym na koniec, żeby taką klamrą artystyczną zakończyć dzisiejszą audycję i żeby jeszcze raz wysłuchać Tauy Szyndę i zobaczyć, jak bawi się polski fanklub.
1: A propos podziękowań, to za pociąg dziękujemy Agnes.
0: I dziękujemy Agnes, ja już mówiłam, bohaterka, lokomotywa i co jeszcze? A ty, ona dlatego, ale dlatego ona zrobiła pociąg, bo ona jest lokomotywą.
1: No tak, tak, jak ty tutaj powiedziałem, że jest lokomotywą naszego chóru, tak.
0: Tak, i w ogóle fanklubu. Także zrobiła.
1: Ja się teraz cieszę, że się już z nią umówiliśmy na następną audycję, bo to będzie naprawdę super audycja.
0: No właśnie. Ja będę prowadziła tam do 20, a ty od 20 do rana.
1: Nie ma problemu.
0: Żegnamy was, kochani. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz życzymy spokojnego wieczoru dzisiaj, popołudnia i wieczoru. I no, usłyszymy się niebawem w kolejnej audycji. Słuchajcie Radia Dimasz.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: I dziękujemy wam, kochani, za przybycie do studia.
2: Radio Dimasz. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę. Niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimasz.
1: Mirka napisała, oni jedzą, a nam ślinka leci.
0: Słuchajcie, a ja czekałam aż... No wyłącz mnie, bo ja chcę jeszcze kawałek zjeść. O, brawo.
3: Oda ci talerzyk?
0: Tak, maleńki.
3: No, ale ja wiedziałem, że... Bo ja chciałem wcześniej zaproponować, że to podsunę cię bliżej, żeby się tradycji stało zadać.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash. Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Kirimi, Tara, Tara, Tara, Tara! Rahmet!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Бірге бәріміз қане қане қане!

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑暗漫。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimasz. W kolejnym wydaniu audycji w cyklu Historia jednej piosenki wita Was Emilia Lipka-Michalik. Cieszę się, że dzisiejszy wieczór spędzimy razem z utworem Durda Raz. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć, że Wy również uczestniczycie w tworzeniu naszego radia. Wszystko, co robimy, jest dla Was. To dzięki Waszemu wsparciu działamy i rozwijamy się. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Szczegółowe informacje dotyczące radia i systemu Patronite znajdziecie na stronie www.radiodimasz.pl. A teraz zaczynamy!

Piosenka Durdza Raz ma już ponad 100 lat, ale nie popadła w zapomnienie. Choć ma autora, zasłużyła na miano folku, ponieważ śpiewa się ją na scenach, uroczystościach ulicznych, na zabawach ludowych, weselach albo po prostu w domach lub jurtach przy różnych spotkaniach. Ta znana kazachska pieśń ludowa była wiele razy wykonywana przez tamtejszych piosenkarzy. Opowiem dziś zarówno o tym, jak powstawała ta piosenka, jak i również o wykonawcach, którzy według mnie pięknie ją zinterpretowali i zasłużyli na wyróżnienie. Pierwszym wykonaniem, którym Wam przedstawię, będzie to wykonanie przez zespół Tumar Tobi. Jest to dynamiczna i kreatywna grupa muzyczna pochodząca z Kazachstanu. Cieszy się dużą popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich muzyka jest mieszanką tradycyjnych dźwięków kazachskich z nowoczesnymi elementami, co tworzy unikalny i intrygujący styl. Grupa słynie z energetycznych występów scenicznych oraz zróżnicowanego repertuaru, który obejmuje zarówno pełne werwy utwory, jak i spokojne ballady. Tumar Tobi nie tylko promuje kulturę i dziedzictwo Kazachstanu poprzez swoją muzykę, ale także inspiruje wielu artystów i fanów na całym świecie swoim innowacyjnym podejściem do tworzenia muzyki. A teraz jakby za pomocą magicznej różdżki przeniosę Was na chwilę do Kazachstanu, gdzie poczujemy klimat tamtejszych energetyzujących wystąpień.

Artur Beraz opowiada o sporach i nieporozumieniach między kobietą a mężczyzną, którzy są w sobie szaleńczo zakochani. Lecz duma płata im jednak figla, bo kto się czubi, ten się lubi. W tłumaczeniu tekstu w utworze chłopak zakochany jest w przepięknej dziewczynie. Przyjeżdża do niej na herbatę i surbazu. Dziewczyna widać, że jest obrażona i przeklina go, że tak długo nie przyjeżdżał. On z kolei wyrzuca jej, że mogła uczynić to samo i przyjść do niego. Kłócą się i wypominają sobie brak zaangażowania. To taka tradycyjna sytuacja ani z tobą, ani bez ciebie. Autorem słów pieśni Dur Daraz był kompozytor, poeta Eshnias Salżunelvikuli, który urodził się we wsi Khandaria w 1834 roku i tam zmarł w 1902. Utwór ten autor dedykował dziewczynie, którą kochał. Drugie imię poety, Sala, ma szczególne znaczenie. Salseri byli rycerzami, którzy wyróżniali się wielkim talentem, umiejętnością zabawiania innych. Byli poetami, którzy nie tylko śpiewali, ale także byli świetnymi sportowcami i jeźdźcami. Podczas jazdy konnej wykonywali różne sztuczki i mówiono wtedy, że grają na uchu konia. Nawet o osobie, która doskonale gra na dąbrze, Kazachowie mówią, że gra na dąbrze ze słuchu. Rycerze Salseri uczestniczyli w Kuyaitis i Anaitis. Były to konkurencje w zabawach. Kuyaitis to sposób gry na dąbrze, w którym jeden gracz gra, a kiedy kończy, drugi natychmiast zaczyna grać. Widzieliśmy to już nieraz na koncertach Dimasza. O kuj śpiewa się także w tekście Dur Daraz. Anaitis to sposób gry, w którym uczestnicy kłócą się i szturchają nawzajem podczas piosenki.

Choć utwór Durdaraz ma już swoje lata, nadal chętnie sięgają po niego kazachscy piosenkarze. Jednym z nich jest Omyrkul Ayniazov, znany ze swoich piosenek ludowych i popowych. Żadna większa impreza w Kazachstanie nie odbywa się bez jego udziału. W swoich kompozycjach artysta często wyraża swoje uczucia, miłość do ludzi i przywiązanie do rodzimej ziemi. Ma w swoim repertuarze ponad 200 klipów.

Durdras jest to typowo humorystyczna, dowcipna piosenka, śpiewana głównie przez mężczyzn, ale są też wykonania kobiet. Jedną z nich jest Jadyra Arystanova, wybitna kazachska wokalistka. Jest ona znana ze swojego silnego głosu i wyjątkowej interpretacji tradycyjnej muzyki kazachskiej. Jej talent muzyczny wyraża się głęboką ekspresją emocjonalną i pasją, która porusza serca słuchaczy na całym świecie. Arystanova jest uznawana za jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w muzyce kazachskiej, często wykorzystując swoje wykonania do promowania bogatej kultury i dziedzictwa Kazachstanu. Jej repertuar obejmuje zarówno klasyczne utwory, jak i nowoczesne interpretacje, co przyczynia się do jej uznania i popularności wśród różnorodnych publiczności. Jadyra Arystanova śpiewa durdras w bardzo klasyczny, ludowy sposób. Piękny kobiecy głos ładnie współbrzmi z dźwiękami dąbry. Słuchając jej wykonania, przeniesiemy się na chwilę do Kazachstanu, na jedną z licznych, typowych dla tego kraju zabaw tanecznych.

Erbolat Kudaibergenov jest znanym wokalistą i raperem w Kazachstanie. Jego rodzice są zasłużonymi artystami. On sam jest buntownikiem z wyboru. Jego niespokojny duch rzucił go w poszukiwaniu siebie, co też odbiło się na jego muzyce. Jego utwory przepełnione są miłością do ojczyzny i duchem wojownika. W wywiadzie dla El Kazachstan składa hołd nowym trendom w muzyce kazachskiej. Mówi, że Kudaibergenowie w Kazachstanie są tacy sami jak Iwanowowie w Rosji. Jest bardzo wdzięczny Dimaszowi za to, że na światową skalę pokazuje Kazachstan. Bardzo też cieszy się, że żyje w czasach Dimasza. Dimasz wraz z Erbolatem Kudaibergenowem i dwoma innymi kazachskimi raperami zaśpiewali na koncercie galowym poświęconym tysiącleciu Almaty utwór I'm Kazach. Erbolat Kudaibergenow w 2009 roku jako pierwszy odkrył archiwa tej piosenki i zrobił swoją aranżację i przedstawił ją Kazachom.

Utwór Durde Raz ma różne brzmienie. Raz równo i spokojnie, a czasem energicznie i z ekspresją. Po wysłuchaniu wszystkich moich wcześniejszych propozycji utworu Durde Raz nadeszła pora na interpretację Dimasza. Jak się spodziewacie, nie będzie to zwykłe wykonanie. Pierwszy raz ten utwór Dimasz wykonuje w Astanie 29 czerwca 2019 roku. Pora zapiąć pasy. Oj, będzie się działo. Posłuchajmy go.

Był to pełen emocji występ przed kazachską i zagraniczną publicznością. Dimash, ubrany cały na biało, ma na sobie asymetryczną kamizelkę w tradycyjne wzory. Pięknie się prezentuje. Utwór Durdras w wykonaniu Dimasha to mocna, rockowa kompozycja, która wyróżnia się głębokim przekazem emocjonalnym i potężnymi wokalami. Dimash jest bardzo innowacyjny. Nadał ludowej piosence nowy ton, nowy smak. Wykonał ją ogniście i niepowtarzalnie. W tym utworze można usłyszeć charakterystyczne dla kazachskiej muzyki tradycyjne instrumenty muzyczne, które tworzą bogate brzmienie i atmosferę. Są to dąbra, kobys, flet syrnaj oraz bębny. Te instrumenty dodają głębi i autentyczności w brzmieniu. Stanowią nie tylko dźwiękowy krajobraz Kazachstanu, ale także odzwierciedlają dawną historię i kulturowe dziedzictwo, które jest często obecne w muzyce Dimasha. Najładniejsza dla mnie wersja utworu Durdaras, zaśpiewana przez Dimasha, to ta, którą wykonał podczas wirtualnego koncertu Dimash Digital Show 16 stycznia 2021 roku.

Wszystko, czego dotknie geniusz Dimasza, zamienia się w złoto. W tym wypadku tradycyjną, ludową melodię zamienił w kazachski rock. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jak połączyć ludową muzykę z mocnym rockiem? Właśnie tak jak przed chwileczką mogliśmy wysłuchać. To był ogień. Co za ekscytująca interpretacja piosenki. Co za energia, moc, żywiołowość. Jakże to wykonanie Dimasza różne jest od innych wykonawców kazachskich. Mocny, silnie brzmiący, donośny wokal oraz czyste, piękne, roznoszące się dźwięki tradycyjnych kazachskich instrumentów potrafią dotknąć serc słuchaczy na różnych poziomach. Dimasz jest takim ambasadorem Kazachstanu, który świadomie, bardzo starannie, z niesamowitą miłością i szacunkiem przekazuje światu wielowiekową kulturę swojego narodu, oprawiając go blaskiem swojego talentu.

Po wysłuchaniu piosenki Durdaras można doświadczyć głębokich emocji i przeżyć. Dla niektórych może wywołać uczucie tęsknoty za rodzinną ziemią, tradycjami, podczas gdy dla innych może ona przynieść poczucie dumy z bogactwa kulturowego Kazachstanu. Wiele osób dostrzega w tej piosence głęboką siłę emocjonalną, która porusza ich duszę i pobudza refleksję nad życiem, miłością i pochodzeniem. Na tym kończymy dziś spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie już posłuchać za parę godzin o północy, następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, poniedziałek o 4:00 rano i we wtorek o godzinie 10:00. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji w stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21:00, zapraszam na nową historię jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji przygotowała i poprowadziła Emilia Lipka-Michalik. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia!

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁的

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Kill me, Tara, Tara, Tara, Tara! Ahmed!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁